Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W stołecznym szpitalu południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
3: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
1: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
4: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
5: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
1: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jak będzie według długoterminowych prognoz?
6: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
1: Zapowiadał specjalnie dla nas synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Super FM. Pogoda.
7: Chłodny poranek, ale rozkręci się. Teraz 10 stopni, a po południu 20. I dzisiaj w końcu przez chmury przebiją się do nas promienie słońca.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
7: A jakże, skoro już wiemy, jak trudno było wczoraj w poniedziałek, to dzisiaj będzie zdecydowanie lepiej. Wtorek, 16 dzień czerwca, to jest program Dzień Dobry, tu Super FM, a ja nazywam się Bartek Czetowicz. Grajmy muzykę, Dawid Podsiadło już się szykuje, ale zanim on, to Sean Baker.
0: Dzień dobry.

Zapowiadałem, mówiłem, że będzie i pojawił się sławny chłopak Dawid Podsiadło w radiu z Super FM. Oczywiście we wtorkowy poranek, jak na razie, jak na lekarstwo odwołanych kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej i dobrze. Oczywiście będziemy aktualizować tę mapę autobusów i tramwajów w naszym mieście, również we wtorek rano, ale tak samo jeżeli chodzi o mapę utrudnień korków, jak na razie ich nie ma, jeszcze wczesna pora, a więc jak na razie nie możemy mówić o korkach. Pierwsza pomoc drogowa w radiu Super FM pojawi się spokojnie o godzinie 6:40.

Zmiany, zmiany, zmiany. W kobiecej pogoni Szczecin 35-letni Słowak Martin Masaryk objął stanowisko pierwszego trenera kobiecej pogoni. Klub poinformował o zawarciu 4-letniej umowy z nowym szkoleniowcem. Masaryk doświadczenie w kobiecej piłce zbierał głównie na południu Europy. W latach 2015-2020 czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Słowacji ze Slovanem Bratysława, a potem trenował jeszcze czeską Spartę Pragę. Między innymi wraz z Masarykiem do kobiecej pogoni dołącza jego wieloletni współpracownik Erik Flamik, który obejmie funkcję asystenta i trenera przygotowania motorycznego. Panom Słowakom życzymy powodzenia w Szczecinie.

0: To muzyczna uczta na antenie Radia Super FM na 97,5, a przed nami prognoza pogody. Dzisiaj ma być lepiej niż wczoraj. To chyba dobre informacje, prawda? Szczegóły już za moment.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
1: Super FM. Pogoda.

0: Dzień dobry. Tu Super FM.
1: Tak, jest 6:30 na zegarach. Wysłuchacie radia Super FM. Oczywiście, jakie mamy plany na najbliższe minuty, to Happy Sad między innymi, ale także Justin Bieber, Nicki Minaj, pomoc drogowa i dużo, dużo więcej. We wtorek, a 6:30 właśnie w tej chwili pojawiła się na zegarach.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Jest naprawdę dobrze na ulicach Szczecina, bez kolejek na Prawobrzeżu. W drodze z Prawobrzeża do centrum i w ścisłym centrum naszego miasta niewiele odwołanych kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej, to raptem 3 autobusy. Tramwaje jadą zgodnie z rozkładami jazdy. Mam nadzieję, że tak już pozostanie. Pamiętajcie, że jeżeli są korki, utrudnienia, piszcie na Messengerze do Super FM, dajcie znać, albo dzwońcie 912455.

Dokładnie 10 minut zostało do godziny 7. Witajcie, dzień dobry we wtorek. Wiem, że od ostatniego minęło niewiele czasu, ale już myślimy o następnym weekendzie oczywiście. Jeżeli nie macie planów na sobotę, to 20 czerwca o godzinie 10 z patio Centrum Handlowego Ster rusza kolejny cykl akcji, kolejny bieg pod tytułem Ster na zdrowie. To wydarzenie organizowane przez Centrum Handlowe Ster oraz Ruchową Akademię Zdrowia. Zarówno ci młodsi, jak i starsi biegacze chętnie biorą udział w tej akcji. O co chodzi? Całą grupą biegacze sprzed Stera ruszają do Parku Przygodna i z powrotem. Taki 4-kilometrowy bieg, chyba to nawet niecałe 4 kilometry. Jeżeli chodzi o dystans, chodzi o to, żeby zdrowym sposobem rozpocząć weekend. A poza tym każdy uczestnik wydarzenia otrzymuje okolicznościową koszulkę oraz voucher o wartości 30 zł do wykorzystania w części gastronomicznej Stera. Już w sobotę kolejne wydarzenie Ster na zdrowie, tak jak wspominałem, start o godzinie 10.

0: Agnes, ostatnią artystką w tej godzinie. Już za chwilę wiadomości o 7, a następnie prognoza pogody w Super FM.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Ale sztosy.
5: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko.

0: Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
3: I po reklamie.
4: Jest 7. Wiadomości Super FM.
5: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
6: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
5: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
7: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
5: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
5: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty. Saty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
9: Super FM. Pogoda.
10: 11 stopni dokładnie, no a godzinę temu było 10, także jest spora poprawa, aż o 1 stopień. Po południu 20 stopni, no i czekamy cały czas na to słońce, bo według prognoz dzisiaj miało być słonecznie, przynajmniej do godziny 14-15, a jak na razie, no to sufit z chmur w Szczecinie. Wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu. Myślę, że to dobre informacje. Jutro też nie będzie padać. Jutro 22 stopnie i też mają być przejaśnienia.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
10: Dokładnie 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, tu Super FM. Dzisiaj wtorek, 16 dzień czerwca. Ania Karwan, Ryan Parry, Kungs, Pussycat Dolls, między innymi One Republic. Takie mamy muzyczne plany do godziny 7.30 w porannym programie radia Super FM Szczecin.
4: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Ta w Super FM, no ale inaczej być nie może, skoro to kolejny dzień w Szczecinie. Mamy wtorek, 12 minut po godzinie 7 i tak się składa, że miasto Szczecin ocenia tegoroczną akcję Zima w Szczecinie. Ja wiem, że już za chwilę to lato astronomiczne, no ale urzędnicy wyciągają wnioski po zimowych problemach pieszych. Więcej urządzeń do odśnieżania, więcej ludzi i plan skoordynowania prac, aby nie dochodziło do sytuacji, gdy rozmywała się odpowiedzialność za usunięcie lodu, no bo przykładowo, gdy część chodnika w tej samej okolicy była w gestii jednego podmiotu, a druga należała do innego, no to nagle się okazywało, że nie było komu tego lodu usuwać. No jak można by było streścić te wszystkie wnioski urzędników, że było źle ubiegłej zimy, no ale następnej zimy oczywiście
1: będzie dobrze. Musicie mi zaufać.
0: No, wierzymy, ufamy, oczywiście. Ufamy. Zresztą trzeba przyznać, że ubiegłej zimy cierpieli przede wszystkim piesi, prawda? Bo myślę, że każdy albo wielu z nas stłukło sobie poprzedniej zimy to i owo w Szczecinie.

0: 7.25. Oczywiście my się nie zatrzymujemy w Radiu Super FM, wręcz przeciwnie, my się rozpędzamy. Po 7.30 Texas, The Weeknd, David Guetta i dużo, dużo więcej, bo mam też muzyczną niespodziankę. Najpierw wiadomości ze Szczecina, najważniejsze informacje z naszego miasta. O godzinie 7.30 na żywo.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
5: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który...

0: pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
1: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
10: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda. I po reklamie.
15: Ważne to będą wiadomości Radia Super FM. Ważne, czasami szokujące tematy. Andrzej Kutys, dzień dobry.
16: Dzień dobry. Krewki 75-latek, zdemolowany SOR i internetowy hejt. Wieczorek, lekarz milioner z KO, a wybory. Ten komentarz w naszym studiu, w rozmowie Radio Super FM. Dzisiaj też poseł, tym razem z PSL.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Będzie przesłuchany, gdy stan zdrowia pozwoli. Agresywny 75-latek, który zdemolował szpitalny oddział ratunkowy przy Unii Lubelskiej, być może dzisiaj wyjaśni przyczyny swojego postępowania, a dyrekcja placówki musi odpierać jeszcze jeden atak. Jak mówi dyrektor Konrad Jarosz, hejterzy w mediach społecznościowych piszą bardzo przykre komentarze.
17: Niezmiernie przykro, że spotykamy się w takich okolicznościach. Może i dla nas to jest rzecz na co dzień, że zjawiają się pacjenci, którzy potrafią się pobudzić psychoruchowo i dokonać nam zniszczeń, przykro, że aż na taką skalę. Natomiast to, co mnie najbardziej zmartwiło, to co się potem w tak zwanych social mediach pokazało i te wszystkie komentarze, które no jednak trochę dezawuują naszą pracę, a to nie tędy droga.
16: Dr Grzegorz Czajkowski z SOR-u przy Unii Lubelskiej zwraca uwagę, że mają bardzo dużo pacjentów w nagłej potrzebie.
18: Chciałem też zwrócić na to uwagę, że rzeczywiście trafia do nas bardzo dużo pacjentów. Z tego, co się zdążyłem zorientować, to nawet w zeszłym roku byliśmy chyba szpitalnym oddziałem ratunkowym, który najwięcej pacjentów w Polsce przyjął, więc to czasami się przekłada na to, że pacjenci muszą trochę poczekać, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz zrobić. Pacjenci wymagają diagnostyki, wymagają leczenia.
16: W czasie ataku na SOR-ze znajdowało się 40 pacjentów, w tym osoby z ciężkimi urazami. Trwa szacowanie strat i oczekiwanie na dalsze działania służb, w tym przesłuchanie 75-latka, o ile jego zdrowie pozwoli, ma to się odbyć dzisiaj.
19: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
16: Ta sprawa może kosztować ich kilka punktów procentowych w przyszłorocznych wyborach. Poseł Nowej Lewicy ze Szczecina Dariusz Wieczorek przyznał w rozmowie Radia Super FM, że lekarz milioner, radny Koalicji Obywatelskiej z Warszawy, w świadomości wyborców może stać się nowymi ośmiorniczkami. Według oświadczenia majątkowego radnego KO Dawida Kacprzyka w rok bez specjalizacji zarobił na SOR w podległym prezydentowi Warszawy Szpitalu Południowym 1 600 000 zł. Media dotarły też do dokumentacji, z której wynika, że miał w tym czasie przepracować 4000 godzin, czyli około 331 godzin miesięcznie. Poseł Wieczorek zapewnia, że sprawę trzeba jak najszybciej wyjaśnić.
20: To jest nie do wytłumaczenia po prostu. No i ja nie wiem, jak można 4 dni dyżurować bez przerwy. To znaczy, że coś tu się nie zgadza. To znaczy, że system w tym systemie jest jakaś dziura.
21: Nie wiem, czy to jest system, bo jeżeli ktoś wychodzi z tych danych medycznych, dyżuruje po 11-12 godzin na dobę 3 miesiące z rzędu, no to znaczy, że tam chyba jest jakiś fake i to taki bardzo poważny. I oczywiście no nie tu coś, co może wam jako rządowi, nie mówię oczywiście Nowej Lewicy, ale wam jako rządowi skupnąć ładnych parę procent.
20: Nie, no absolutnie tak, no bo to jest nie do obrony, więc tym bardziej trzeba to bardzo szybko wyjaśnić.
16: Radny Kacprzyk właśnie odszedł z Koalicji Obywatelskiej.
19: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
16: Gorące tematy w studiu Radia Super FM i w naszych rozmowach. Michał Kaczmarek we wtorek oczywiście program poprowadzi i niech zgadnę, o co zapyta. Dzień dobry, Michale.
22: Cześć Andrzeju, witam ciebie i witam naszych słuchaczy i zapowiadam, że Jarosław Rzepa, czyli poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie z nami po godzinie 8 rano, a mówić będziemy między innymi o lekarzu z Warszawy, który zarobił 1 600 000 zł w miesiąc. To z tematów, które grzeją nas w polityce ogólnopolskiej, a w tematach lokalnych powiemy między innymi o połączeniach kolejowych. Ostatnio ta siatka kolejowa mocno się wzbogaca o kolejne. Pytanie, na ile te plany są realne do spełnienia, a na ile nie, o to będę pytać posła Rzepę.
16: Zapraszamy tuż po godzinie 8.
23: Super FM Sport.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem meczu był 40-letni bramkarz mundialowych debiutantów Wozinia. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził Lwy Kartaginy w zaledwie 5 meczach. Jego bilans to 1 zwycięstwo, remis i 3 porażki. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Jerzego Lecheckę i Jakuba Menchika 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. To z kolei zawody poprzedzające zaczynający się 29 czerwca turniej wielkoszlemowy. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Choć niekoniecznie nastąpi to szybko, Piesiewicz już zapowiada swoje działania.
25: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
24: A wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone.
23: Super FM. Pogoda.
15: poproszę słońce. Halo, IMGW w swoich prognozach, w swoich mapach pokazuje, że przejaśnienia mają być w Szczecinie od rana do godziny 14:15. No to coś nam się słońce spóźnia chyba, bo jest 7:37, a dalej te promienie się nie przebijają do nas, do Szczecina. Cały czas czekam. Halo, halo, czekam. Tik tak, a czas leci. Jeżeli chodzi o prognozy pogody, to temperaturowo dzisiaj nie najgorzej. Teraz 11 stopni, ale po południu nawet 19. Wiatr umiarkowany, bez opadów deszczu. Jutro 22 stopnie, jutro też mają być przejaśnienia. Jutro wiatr słabszy nawet niż dzisiaj i też nie będzie padać.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Żebyśmy się wyspali od nowa. O, ale nie wyśpimy się, moi drodzy. Musimy jechać do pracy, do swoich obowiązków. 19 minut zostało do godziny 8. Stoi ulica Bogumińska przed skrzyżowaniem z Chorzą. Sporo kierowców także na Moście Długim, na rondzie Portowców, na trasie Zamkowej. Przede wszystkim w stronę centrum miasta. To chyba oczywiste. Tak samo utrudnienia na Ku Słońcu, na Europejskiej i na Wrocławskiej. Tam plus 2-3 minuty teraz. Coraz więcej aut na Zagadłowicza. To oczywiście kolejka z widokiem na kąpielisko i jezioro Głębokie. Jeżeli chodzi o Niebuszewo, to tutaj prym wjedzie ulica Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską, ale tak samo będzie trzeba zwolnić na Krasińskiego przed rondem Giedroycia. Oczywiście mowa o okolicach Manhattanu Szczecińskiego. Prawobrzeże, na Prawobrzeżu węzeł Kijewo na 2-3 minuty. No i na Pomorskiej pewnie będą pojawiać się utrudnienia, ale one są związane z kursowaniem pociągów, między innymi o tej porze, Pomorskiej w Dąbiu oczywiście, a poza tym powinno być dobrze. W Podjuchach przy węźle Granitowa długich kolejek teraz nie ma, ulica Floriana Krygiera w obie strony wygląda naprawdę bardzo dobrze, z wyjątkiem kolejki przed rondem Hakena. Tak jest, a na Cukrowej Południowej Mieszka Pierwszego już po prostu jedziemy. Także dobre informacje, dobre i złe w pomocy drogowej Radia Super FM. Będzie ich więcej, oczywiście po godzinie 8 także informacje z dróg na antenie Radia Super FM. Po prostu bądźcie z nami. A jeżeli są te poważne miejsca, trudne miejsca, piszcie na Messengerze do nas albo dzwońcie 9124 55.

0: The Weeknd w piosence pod tytułem In Your Eyes. Co mogę widzieć w twoich oczach o godzinie 7:51? Smutek, żal, niewyspanie na pewno. O, to można widzieć o tej porze. Dzień dobry, mam nadzieję, że dzięki muzyce, dzięki nam jest nieco lepiej. A, nietypowa interwencja szczecińskiej policji. Mężczyzna jechał hulajnogą i podczas rutynowej kontroli okazało się, że jest pod wpływem alkoholu, ale także, że poszukuje go wymiar sprawiedliwości. Policjanci od razu po zatrzymaniu wyczuli od kierującego hulajnogą, tu cytat, woń alkoholu. Prowadzili badania alkomatem, oczywiście to się potwierdziło, był pijany, został ukarany mandatem, a później okazało się, że jest poszukiwany, więc od razu został zatrzymany i teraz stanie przed sądem. No tutaj sporo poważnych błędów, no naprawdę, no przede wszystkim stare jak świat, no księga ulicy jest bardzo precyzyjna w tej sprawie. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy, no zresztą posłuchajmy oryginału.
1: Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy.
0: A poza tym, no poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości i pijany jechał hulajnogą. No naprawdę już chyba bardziej się wystawić nie można.
2: Chłopie, ty się zastanów się.
0: To nie tak się robi przecież. Jak się jest poszukiwanym, to się nie ucieka przede wszystkim. 8 minut zostało do godziny 8. Dzień dobry.

0: David Guetta w Radiu Super FM. Już za chwilę serwis informacyjny o godzinie 8, a potem poranna rozmowa Radia Super FM. Michał Kaczmarek i jego gość, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego ze Szczecina, Jarosław Rzepa.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
6: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
5: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia. Które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
7: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
2: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
6: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nieksta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
7: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
6: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
8: I naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
6: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
4: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
9: Wtorkowa poranna rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Gość obecny w studiu, Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
9: Jest pan uspokojony, uśmiechnięty, nieodpalony?
10: Tak, spokojnie.
9: Tak, bo jak pan ostatnio był na mównicy sejmowej, to nie był pan spokojny, uśmiechnięty i nieodpalony. Nawet się pojawiały takie komentarze, że takiego to jeszcze pana ludzie w polskiej polityce nie widzieli, że jak usłyszał pan nazwisko Matecki, to dostał pan takiej furii politycznej.
10: Znaczy to było pokłosiem jak gdyby reakcji posła Mateckiego na wystąpienie wicepremiera Kosiniaka w stosunku do albo kierowane do narodu ukraińskiego i to, co zrobił z tym nagraniem, w jak bezczelny sposób je zmanipulował, przekroczył granicę i nie mogłem zostawić tego bez mojego komentarza.
9: No trochę nie jest tak, że pan się zabawił w jedną grę polityczną, bo no, poseł Matecki znany jest z polaryzowania i z takich ostrych wypowiedzi, takich wypowiedzi, które gdzieś tam budzą szerokie kontrowersje, to nie jest nic nowego. On na tej strategii zbudował swoją karierę polityczną, a pan się dał zaprosić do tej gry i odpowiedział mu równie ostro, co on zazwyczaj ma w zwyczaju właśnie prezentować w mediach społecznościowych.
10: Tak jak pan powiedział, panie redaktorze, pan poseł przekracza wiele granic, wielokrotnie, prawie nareszcie na każdym posiedzeniu. Bardzo cyniczny człowiek i jestem tutaj pewny tych słów, które wypowiadam.
9: Polityczny pasożyt, który bazuje na najniższych emocjach, obniża standardy.
10: Dokładnie, dokładnie. Tak, wielu osób...
9: Wiele osób, spokojnie pan to powtarza. Bez...
10: Wiele osób w parlamencie nie podaje temu posłowi ręki. Nawet widziałem, nawet po tym moim wystąpieniu kilka osób z Prawa i Sprawiedliwości przyszło i podało mi rękę. To chyba też jest bardzo wymowne.
9: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości gratulowali panu, że zjechał pan Mateckiego?
10: Tak. To chyba o czym mówi, panie redaktorze. To jest człowiek, który nie powinien być w polskim parlamencie. Ja wiem, że wyborcy mają inne, kierują się swoimi gdzieś emocjami, natomiast wydaje mi się, że jak najmniej takich osób jak poseł Mateski, jak poseł Kowalski, bo to jest obniżanie standardów, a przede wszystkim, tak jak mówiłem też, żerowanie na tych ludzkich uczuciach. Poseł Matecki... jest dobrą osobą.
9: Do tego wątku może jeszcze wrócimy w tych kontekstach polsko-ukraińskich, no bo co by nie mówić, w ostatnim czasie ten temat jest bardzo mocno nadrzany medialnie i trudno jest go ominąć, ale na pewno mocniej jeszcze dyskutuje się o 28-letnim lekarzu z Warszawy, który do wczoraj jeszcze był politykiem Koalicji Obywatelskiej, już teraz cudownym sposobem nie jest. Jak pan słyszy o takich historiach, to co panu przychodzi do głowy, jakie komentarze?
10: Przychodzi mi jeden podstawowy, że powinniśmy wreszcie zabrać się za maksymalny poziom uposażeń lekarskich w publicznej służbie zdrowia. Lekarz powinien, moim zdaniem, dobrze zarabiać, ale przyzwoicie. A dobrze to nie znaczy jak milion tam ileś. Powinno być to poziom, który jest w Polsce postrzegany jako dobrze, może 30 tysięcy. I byłoby to w porządku, a nie 120, 150, 160, 200 tysięcy. Nie, panie redaktorze,
9: może powinniście jako Polskie Stronnictwo Ludowe udzielić korepetycji Koalicji Obywatelskiej, no bo mówi się, że PSL jest zazwyczaj dobry w takich kadrowych różnych sprawach i w tym, jak tam ulokować działaczy bez takiego bezczelnego, aż mocno sytuowania niektórych. A tutaj, proszę bardzo, trafił się taki polityk, który od razu... Ale jeden rok mało, a drugi rok 1 600 000.
10: Okay, panie redaktorze, jeżeli przez ostatnie kilkanaście lat mieliśmy ogromny wzrost nakładów na służbę zdrowia i to widać w budżecie ponad 230 miliardów, a problemy jakby nie znikają, to te pieniądze po prostu idą moim zdaniem w zbyt dużym stopniu do bardzo wąskiej grupy osób i one są po prostu nieprzyzwoite. I dlatego mówię to publicznie, że w publicznej służbie zdrowia powinniśmy coś z tym zrobić.
9: No to zaraz do tego wątku wrócimy, ale panie pośle, ja pamiętam, kiedy był pan wicemarszałkiem województwa, kiedy udzielał mi pan jeszcze wywiadu jako wicemarszałek i tam pojawiały się tematy związane chociażby ze szpitalem w Zdrojach, jeszcze z innymi szpitalami i tam wtedy też padały takie sformułowanie, że lekarze mają za duże oczekiwania. I potem z tych wywiadów czasami te sformułowania musiały uciekać w autoryzacji, ponieważ baliście się iść na wojnę z ochroną zdrowia i że to nie wypada tak mówić o tym, że lekarze zarabiają za dużo. Jesteśmy 7 lat później mniej więcej od tamtych czasów i teraz mówi pan, że no, publiczna służba zdrowia to już jest za duże wynagrodzenie i tutaj teraz już chyba jakaś granica musiała zostać przekroczona.
10: Myślę, że tak. To podobny temat ostatnio minister Motyka poruszał się w nowościu, że wiele osób mówi o tym, że jeżeli zostaną ograniczone ceny, ten CPN słynny, stacje przestaną sprzedawać paliwo. Tak się nie stało. I myślę, że jeżeli byśmy tutaj przyjęli jasne zasady w publicznej służbie zdrowia, lekarze by nadal pracowali. Bo w opinii publicznej jakaś przyzwoitość ma też swoje granice.
9: No dobrze, ale ta przyzwoitość to pytanie, czy pana wypowiedź odnosi się konkretnie do tej sytuacji. Tutaj mamy młodego gościa, który w kampanii 2023 pozował z hasłem PiS-owcy uwłaszczają się na Polsce, aleja milionerów i przytulał się z manekinem Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, a potem, kiedy tylko mógł, to zrobił taki skok na kasę, że to aż w ogóle szkoda gadać. No. Może to jest problem polityczny, a nie problem systemu ochrony zdrowia.
10: Na pewno jest to polityczny problem, ponieważ trzeba podejmować odważne decyzje. Dzisiaj oczywiście każdy kalkuluje przez pryzmat wyborów. Niestety polska polityka jest przepojona wyborami, a nie czasami pragmatycznymi decyzjami, które powinny być podejmowane w odpowiednim czasie. Taka decyzja jest również nacechowana gdyby taką pragmatyką wyborczą. A wydaje mi się, że tutaj nie może być. Musimy po prostu ten krok zrobić i czym szybciej to zrobimy i zrozumiemy, że nie ma innego wyjścia, tym wcześniej nie zlikwidujemy na przykład brakujących, albo nie zdążymy brakujących pieniędzy do badań profilaktycznych, czy też do innych tematów związanych z ochroną zdrowia. Niestety mam takie zdanie, panie redaktorze, i tutaj dla tych wszystkich lekarzy, którzy naprawdę zarabiają bardzo przyzwoite pieniądze, ale nie takie, jakie są często podawane, bowiem, drodzy państwo, nie obrażajcie się. Po prostu my to widzimy.
9: No dobrze, ale to w takim razie jaki jest pomysł? Czy będą, nie wiem, kominy płacowe dla lekarzy?
10: Ja uważam, że tak powinno być. W publicznej służbie zdrowia powinny być kominy. Prywatne, zarabiajcie ile chcecie. Żądajcie ile chcecie, jeżeli ktoś wam za to zechce zapłacić. Natomiast w publicznej służbie zdrowia musimy nad tym pomyśleć.
9: No i jaki to byłby komin według pana?
10: Dla mnie lekarz, który zarabia 30 tysięcy, czyli więcej niż premier Rzeczypospolitej Polskiej, to jest dobry zarobek i wystarczający, żeby był godny.
9: Ale to byłby taki etat 30-40 tysięcy dla lekarza, pewnie już na jakimś etapie kariery i rozumiem, że pracuje w jednej placówce publicznej, czy dacie mu możliwość pracowania w kilku placówkach medycznych?
10: Panie redaktorze,
9: bo ten system jest tak skomplikowany, że wydaje mi się, że nasi słuchacze mogą nawet nie rozumieć, jak on wygląda. System kontraktowy, system etatowy, system łączenia publicznego z prywatnym.
10: Mamy dwie różne rzeczy. Wiemy też, ile człowiek może pracować.
9: Pan Dawid Kacprzyk udowodnił, że nie tak, wiemy, ile można pracować.
10: Człowiek może pracować odpowiednią ilość godzin w ciągu dnia, może mieć kilka, powiedzmy sobie, nadgodzin, ale nie na to, że jednocześnie pracuje tu i tu. To jest niedopuszczalne.
9: No to w takim razie chyba to się nie zgadza z tym, co jednak lekarz z Warszawy
10: ale
9: z
10: oczywiście,
9: potrafił zrobić.
10: Dlatego mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje, a na takim przykładzie Ministerstwo Zdrowia rozpocznie bardzo poważne prace nad rozwiązaniami. Widzę, że to jest temat bardzo taki drażliwy. Wielu się osób boi tego tematu dotknąć, ale wydaje mi się, że wyjścia nie mamy.
9: Czy takimi sytuacjami przegrywa się wybory?
10: Jeżeli byśmy podjęli takie decyzje, oczywiście...
9: Nie mówię o decyzji, mówię o tej sytuacji z lekarzem, który najpierw krzyczy, że PiS kradnie, a potem zarabia 1 600 000 i jeździ Porsche Panamera.
10: Przegrywa się wybory, jeżeli się nie wyciąga wniosków. Zdecydowanych decyzji się nie podejmuje.
9: A jeżeli się potem udaje święte oburzenie, ogłasza dzień później wielkie kontrole i wyrzuca takiego polityka, to nie jest hipokryzja?
10: To jest hipokryzja, dlatego też mówię, jeżeli po tym przykładzie pójdą konkretne decyzje, to uważam, że jest to wyciąganie wniosków z tej sytuacji.
9: 3 minuty i 3 pytania na koniec, panie pośle. PKP PLK zorganizował wczoraj konferencję prasową, na której przedstawiono założenia długoterminowe inwestycji kolejowych, na przykład Poznań, Gorzów, Wielkopolski, Szczecin, Berlin. Mamy jeździć ze Szczecina do Poznania 65 minut, a do Warszawy w 175 minut. Taki jest plan do roku 2032, jeżeli się nie
10: ma. No, bardzo ambitny plan. Bardzo...
9: Chciałem powiedzieć, że aż tak pomyślałem sobie, wow, przy wizualizacjach zaszalał.
10: Dokładnie, jesteśmy niedawno przy modernizacji linii kolejowej Poznań-Szczecin. Wiemy, ile dzisiaj 2 godziny. Też jesteśmy dość usatysfakcjonowani. Na pewno chciałoby się pojechać szybciej, ale ten czas, o którym pan mówi, to musiała być kolejna modernizacja, co kolejne miliardy złotych. wydaje mi się, że jednak trochę komuś tutaj fantazję poniosło.
9: No, centralny port komunikacyjny budujecie, stawiacie na inwestycje kolejowe. Polska wzmocniła się autostradowo, teraz czas na kolej. Czas tak na się mówi. No,
10: nie, oczywiście,
9: no to
10: że
9: halo,
10: tak.
9: Tylko, no to wydaje tylko, się, że do Warszawy w 3 godziny to przecież...
10: Tylko zadałbym pytanie, panie redaktorze, podstawowe. Czy ta infrastruktura, która została przebudowana za ogromne pieniądze, daje takie możliwości? Bo jeżeli tory być może tak, ale trakcja nie, to być może, że jest tutaj, tu jest kwestia do
9: rozmowy. To można w nieskończoność inwestować.
10: Ale oczywiście, że tak. To możemy tak sobie remontować, a wydaje mi się, że są jeszcze linie kolejowe w naszym województwie, choćby, które czekają na modernizację albo też odtworzenie i mam nadzieję, że nad tym będziemy przede wszystkim rozmawiać.
9: Nieco pan zapunktował u obrońców zwierząt tematami związanymi z futrami, a to już proszę bardzo, drugi temat, fajerwerki i pan na mównicy sejmowej jako obrońca fajerwerków.
10: Nie,
9: i petard.
10: To już nie chodzi o obronę. Tu patrzę też z dwóch perspektyw. Z jednej strony w ubiegłym roku 20 milionów osób, które kupiło. Czyli jakby nie patrząc, jest to. Z drugiej strony całkowicie zakaz otwierania szarej strefy. To będą kupowane fajerwerki bez podatków do polskiego budżetu. Kolejna rzecz, jest pewna grupa osób, która tym się zajmuje zawodowo i to są głównie małe i średnie firmy. Ja jestem w poprawkach, które zgłosiłem i które będziemy jutro rozpatrywać, bardzo mocne ograniczenia jak gdyby proponuję, ale jednocześnie nie zabicie branży.
9: Jakie ograniczenia?
10: Przede wszystkim czasowo, jeśli chodzi o zakaz, który powinien być bardzo restrykcyjny, przestrzegany do Sylwestra, do co najmniej do godziny 18, że całkowity zakaz, ale jednocześnie nie mogę się zgodzić z tym propozycją, że to gmina będzie ewentualnie po zakazie cofała, bo to będzie bardzo, bardzo trudne.
9: Ale kiedyś były takie sytuacje, że to wojewoda wydawał dyspozycje, kiedy można strzelać fajerwerkami w okolicach właśnie Nowego Roku i Sylwestra, kiedy nie można. Potem ten zakaz delikatnie się rozmył, więc można powiedzieć, że te przepisy już były kiedyś testowane.
10: Tak, tylko że też popatrzmy na to, że to jest ponad 1 mld zł do budżetu. Branża, która zatrudnia ileś osób, tysięcy osób, branża, która jest też profesjonalną branżą, bo też musimy powiedzieć, że jest ta część profesjonalna. Ja jednak szukałbym tutaj zgniłego kompromisu, być może, że poprawki dają taką szansę.
9: Ostatnia minuta i ostatnie pytanie, bo pewnie spotkamy się dopiero jesienią w porannych rozmowach, bo my już tam za parę dni udajemy się na przerwę wakacyjną, więc zastanawiam się, panie pośle, jak pan blisko jest już listy Koalicji Obywatelskiej, a jak daleko, bowiem no mówi się już tak prawie, że oficjalnie, że wy będziecie szukali wspólnego kompromisu i wspólnej listy wyborczej w wyborach 2027.
10: Jestem blisko listy, tak, Polskiego Stronnictwa Ludowego.
9: To jest oczywista oczywistość. Ja pytam o te rozwiązania mniej standardowe.
10: Znaczy, panie redaktorze, ja dostałem zadanie takie, aby przygotować listy. Jesteśmy już bardzo mocno zaawansowani i będziemy gotowi. Natomiast jakie będą ostateczne decyzje, to pewnie miesiące najbliższe to pokażę.
9: No bo pytałem pana o to, kiedy pan tutaj był, nie wiem, miesiąc temu.
10: Ja rozumiem
9: mniej więcej,
10: kandydat w Krakowie, niektóre słowa wypowiadane przez pana premiera. Natomiast ja cały czas uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest na tyle silną partią, że jest w stanie bez problemu wystawić. Natomiast jeszcze kilka miesięcy jest na to, żeby przekonać.
9: No tak, ale pan wie, że pan
10: nam...
9: startując, nie wiem, z piątki czy z szóstki na liście Platformy, był większe szanse na mandat niż startując z jedynki samodzielnego PSL-u.
10: Być może tak, ale ten mandat zdecydowanie inaczej smakuje.
9: No chyba, że te plotki o Senacie się jednak potwierdzą.
10: A jakie?
9: No, że pan ma do Senatu startować z okręgu zachodniopomorskiego, któregoś z czterech tutaj.
10: Nic o tym nie wiem, nic o tym nikt mi nie proponował, natomiast tworzę listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i staram się, żeby poparcie dla nas po prostu było stabilne.
9: We wtorek był z nami Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, panie pośle.
10: Dziękuję bardzo.
11: Super FM. Pogoda.
12: Już 12 stopni. Dobrze wiem, że to rośnie bardzo powoli. O godzinie 6 mieliśmy 10, teraz mamy 12 stopni. Dzisiaj po południu nawet 19. Podobno przejaśnienia mają pojawić się na niebie. Cały czas czekamy, także matko naturo, lepiej się spiesz. Wiatr umiarkowany, bez opadów deszczu. Jutro jeszcze cieplej. 22 stopnie. No i powoli będziemy już wracać do tej letniej aury, do której odnoszę wrażenie, że już zdążyliśmy się przyzwyczaić.
11: Dzień dobry, tu Super FM.
12: 8:18, a w Super FM Chumbawamba.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Dwie dwójki, jeżeli chodzi o zegary. 22 minuty po godzinie 8 i oczywiście jeszcze kolejki na ulicach Szczecina. Nie uciekniemy od tych utrudnień, mimo tego, że już minęła godzina 8, no to cały czas sporo samochodów na Moście Długim czy na ulicy Wyszyńskiego. Nie ma tam kolejek, także można spokojnie jechać i Wyszyńskiego, i Mostem Długim, i trasą zamkową, ale zwolnicie na Wrocławskiej, Europejskiej i ku Słońcu. To jest już klasyka, prawda, że na Gumieńcach te kolejki. Czy kiedyś od nich uciekniemy? Kiedyś słyszałem taki pomysł od jednego z przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby wybudować lata temu już, żeby wybudować nad rondem Gierosa taki przejazd, taką estakadę. O, i wtedy te kolejki odeszłyby w zapomnienie, no ale jak na razie realizacji nie ma. Bogumińska, tutaj też kolejki obok ogródków działkowych, no i powoli kierowcy dojeżdżają do skrzyżowania z ulicą Chorzą. Wszystkich Świętych już coraz lepiej też na Niebuszewie i mam nadzieję, że już teraz z minuty na minutę sytuacja będzie się tylko poprawiać.

0: Smith and Tell i Swedish House Mafia w Super FM. Oczywiście dobrze, że jesteśmy razem. Moi drodzy, za chwilę skrót najważniejszych wiadomości na 97,5.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
12: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
13: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
14: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
15: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
16: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
17: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz
2: Bierz grupę Cichy Zasada.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow, jaki błękitny.
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
23: Skoda.
24: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
25: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest na początek cytat. W bezczelny sposób zmanipulował wystąpienie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza do narodu ukraińskiego. Tak poseł PSL Jarosław Rzepa komentował powód ostrego sejmowego wystąpienia przeciwko posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu. Rzepa z mównicy stwierdził, że to, kolejny cytat, polityczny pasożyt. Jak przekonywał dzisiaj w rozmowie Radio Super FM polityk ludowców, nawet posłowie PiS gratulowali mu później tych słów wobec Mateckiego. W naszym studiu pytaliśmy także o komentarz w sprawie radnego K.O., lekarza milionera z warszawskiego SOR. Jak komentował to członek koalicji rządzącej? Do tego wątku wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całej rozmowy z posłem PSL Rzeszczycina posłuchacie jeszcze raz wkrótce w podcastach na naszej stronie.
26: Więcej na stronie super.fm.
25: Miasto zapewnia, że monitoruje sytuację w okolicy remontowanego wiaduktu na ulicy Warcisława. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Dzisiaj rano, o czym mówimy w naszych pomocach drogowych, nie tworzą się tam korki większe niż zazwyczaj. To bardzo ruchliwe miejsce, zwłaszcza rano, ale ponieważ kończy się rok szkolny, rząd liczy na to, że zamykanie jezdni pod wiaduktem na Warcisława będzie mniej uciążliwe, a jak zapewnia odpowiedzialny za sprawy komunalne wiceprezydent Łukasz Kadłubowski, nadal będą monitorować sytuację przez kolejne dni i reagować na pojawiające się problemy. Remont wiaduktu na Warcisława jest konieczny przed uruchomieniem szczecińskiej kolei metropolitalnej. Ta, przypomnijmy, ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
26: To są wiadomości w Radiu Super FM.
25: Pogoń przedłuża kontrakt z młodym talentem. Niespełna 17-letni pomocnik Nathan Ława związał się z Dumą Pomorza nowym 3-letnim kontraktem. Nastolatek przeszedł w Pogoni przez wszystkie grupy młodzieżowe. Zaowocowało to debiutem w marcu tego roku w spotkaniu z Koroną Kielce. Dotychczas dla pierwszego zespołu Portowcu Ława rozegrał 10 spotkań. Klub podkreśla również, że Ława to etatowy reprezentant Polski. W kadrze U17 zebrał już 8 występów. Nathan Ława, a także pozostali zawodnicy Dumy Pomorza w tym tygodniu wracają do treningów, więc do tego tematu pewnie będziemy wracać jeszcze w Radiu Super FM. Oczywiście do treningu sportowcami nie wraca Hussein Ali, ten na mundialu. O mundialu więcej w Radiu Super FM już teraz.
24: Super FM Sport.
27: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję. Dzięki. a w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy, Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą trzy kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuskiej Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
24: Super FM. Pogoda.
0: Już 12 stopni w Szczecinie, maksymalnie dzisiaj 20. Jak na razie przejaśnień nie ma, ale nie ma też opadów deszczu, a więc jest się chyba z czego cieszyć. 22 stopnie jutro. Jutro, czyli w środę, wiatr umiarkowany.
26: Dzień dobry. To Super FM.
0: Wspominamy Polaków na mundialach, na Mistrzostwach Świata. 25 minut zostało do godziny 9. Piotr Jarząbek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: My będziemy przyglądać się jednemu z tych turniejów, na których Polacy grali, bo za oceanem nie grają. To mundial gdzie?
1: W Niemczech, w 2006 roku.
0: Oj, tam dopiero się działo.

0: jesteśmy z wami przed telewizorami, bo Mundial oglądamy sobie w 4K, moi drodzy, to znaczy przed telewizorami właśnie, ekranami. No ale było tak w historii, że graliśmy na tych mundialach. Na przykład wystąpiliśmy na Mundialu 2006 w Niemczech, ale zanim był Mundial, to były eliminacje. No a Polacy jako królowie eliminacji wypadli w nich bardzo dobrze. W grupie mieliśmy Anglię, Austrię, między innymi Irlandię Północną, Walię. Z drugiego miejsca pojechaliśmy na Mundial, przegraliśmy 2 razy z Anglią, ale resztę wygraliśmy w cuglach.
1: No i wydawało się, że jedziemy tak naprawdę walczyć o wielkie rzeczy, no bo nie dość, że takie dobre eliminacje, no to też losowanie takie dosyć entuzjastyczne, no bo wiadomo, z pierwszego koszyka gospodarze, Niemcy, ale z drugiego no Ekwador, który przecież kilka tygodni wcześniej przed wyjazdem na Mundial pokonaliśmy 3-0 w sparingu, z czwartego koszyka Kostaryka, no to też wydawałoby się taki rywal do ogrania. No
0: easy
1: i
0: job miał być.
1: No właśnie, miało tak być, ale jeszcze zanim pojechaliśmy na Mundial, no to były powołania na ten Mundial i prawdziwą burzę rozpędał Paweł Janas.
2: Artur Boruc, Tomasz Kuszczak, Łukasz Fabiański.
3: Naprawdę?
2: No tak powiedziałem. Biorę na siebie odpowiedzialność i taką podjąłem decyzję.
0: Przecież to sformułowanie przeszło do popkultury, to znaczy, ale że Dudka na Mundial nie wzięli, to było właśnie wtedy.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę nie pojechał na Mundial? No nie pojechał.
1: Rok wcześniej wygrywał Ligę Mistrzów, a teraz nie jedzie na Mundial, ale to nie jedyny nieobecny wielki w tej kadrze na Mundial w 2006 roku, bo to też nie było Tomasza Frankowskiego, który był jednym z najlepszych strzelców Polaków w eliminacjach. Strzelił między innymi na Old Trafford w Teatrze Marzeń w meczu z Anglią wyjazdowym, co prawda przegranym, no ale mimo wszystko. No, argumentacją Paweł Janas argumentował te wybory tak, że no, nie grali w klubie ani Jerzy Dudek, ani Tomasz Frankowski. Czy te wybory się obroniły, no to jest inna kwestia osobna, no ale w pierwszym meczu wydaje mi się, że nie, bo przegraliśmy z Ekwadorem 0-2.
0: Oj, to był szok, że przegraliśmy z Ekwadorem, no a potem było gorzej jeszcze, to znaczy w kolejnych spotkaniach, bo jedyne bramki w tej fazie grupowej zdobywał środkowy obrońca, to znaczy
1: Bartosz Bosacki
0: razy dwa, natomiast my z grupy nie wyszliśmy. Będziemy wracać pewnie jeszcze do Mundialu 2006, bo działo się tam bardzo, bardzo dużo, bo na przykład po porażce z Ekwadorem ani piłkarze, ani trener nie pojawili się na konferencji prasowej, natomiast wypchnięto tam kucharza.
4: Część pojechała rekreacyjnie nad wodę łowić ryby, część jest w tej chwili w Hanowerze po mszy.
0: Jak to mówią, jak trwoga, to do Boga. I jeszcze jedno, jak Mundial 2006, to kto?
1: No Shakira.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Problemy mają tramwajowe dziewiątki, 4 odwołane kursy. O 8.50 dziewiątki nie będzie na ulicy Potulickiej, a na przykład o 9.24 przy pętli Głębokie. Oczywiście chodzi pewnie generalnie o jeden tramwaj, który wypadł nam z trasy. Natomiast 4 kursy tak łącznie odwołane na ten moment. Oczywiście te informacje prosto ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. To takie bieżące utrudnienia, jeżeli chodzi o komunikację miejską, tramwajową akurat. Cały czas nie odpuszczają kolejki w kilku miejscach. Rzecz jasna przed rondem Gierosa na Gumieńcach, ale także jeżeli chodzi o Niebuszewo, a konkretnie to ulicę Wszystkich Świętych, sporo jeszcze samochodów przed Arkońską i Niemierzyńską w okolicach Szpitala Wojewódzkiego. Sytuacja poprawia nam się z minuty na minutę, natomiast cały czas będzie trzeba jeszcze zwolnić, zatrzymać się i kontemplować rzeczywistość, no bo dzisiaj wtorek, drugi dzień tego tygodnia pracy.

0: A, Pace i Rosie, Bruno Mars w Radiu Super FM. 10 minut zostało do godziny 9. My oczywiście tradycyjnie podczas Mistrzostw Świata od 8.30 do 9.00 mówimy właśnie o Mundialu. Piotr Jarząbek razem ze mną cały czas w studiu Radia Super FM. No to co tam się dzieje na tym Mundialu? Bo szokujące wyniki niektórych spotkań, powiem szczerze. Nie wiem, czy chcesz od tego zacząć, ale tak, ja muszę to powiedzieć. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, 0-0. Ja wiedziałem, że tak czułem, że Hiszpanie nie będą mocni na tym Mundialu, ale nie wiedziałem, że zagrają aż tak słabo.
1: No, chciałoby się powiedzieć, po prostu Vozinha w tym meczu uratował Republikę Zielonego Przylądka. No, niesamowite rzeczy wyczyniał bramkarz właśnie Kaboverteńczyków. No, Hiszpania nacierała cały mecz atakowała, wchodził Lamine Yamal z ławki, przecież został wpuszczony, też próbował, zagrywał do przodu, próbował uderzać. No, nic po prostu nie wpadało. Vozinha zaczarował bramkę, postawił jakiś murek w tej bramce. No, nie wiem, po prostu Hiszpanom nic w tym meczu nie wpadało. W ogóle mieliśmy taką noc remisów, można powiedzieć, no bo też Belgowie w następnym meczu zremisowali 1-1. Tutaj na wyróżnienie chyba moim zdaniem zasługuje takie delikatne Romelu Lukaku, no bo wszedł z ławki w 66 minucie, no i od razu wziął udział w tej akcji, która wyrównała tak naprawdę stan meczu. Potem mieliśmy kolejny remis, również 1-1, Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem. Ja, podobnie jak ty, nie czułeś Hiszpanii, to ja tak trochę nie czuję tego Urugwaju, coś tak mnie nie przekonuje ten Urugwaj.
0: Bo to jest średnia reprezentacja, no to znaczy wiem, że podczas Mistrzostw Świata mówić coś takiego można żałować później, natomiast patrząc tak personalnie, no to tam są 2-3 nazwiska takich piłkarzy, którzy są w gazie w klubie, a reszta słabo, jeżeli chodzi o występy, bo może kluby stoją za nimi duże, ale minut mało w poprzednim sezonie.
1: No i pierwszy raz od kilkunastu chyba lat nie ma w składzie na szpicy ani Edinsona Cavaniego, ani Luisa Suareza, a jest Darwin Nunes, który no Liverpoolu, krótko mówiąc, nie zawojował. No i na koniec nocy mieliśmy remis też Iranu z Nową Zelandią 2-2. Tutaj kilka ładnych bramek padło, nie powiem, że nie, szczególnie ta pierwsza dla Nowej Zelandii po takiej ładnej akcji zespołowej. Elia Just strzelił tę bramkę, no i generalnie tak to wyglądało. Na razie mamy dwie grupy, bo to były rozgrywki w grupie chyba G i H, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: Także dwie grupy mamy kompletnie remisowe. Wszystko tu jest jeszcze otwarte tak naprawdę do końca.
0: Tak, my mówiliśmy wczoraj, już zapowiadaliśmy i dzisiaj też zapowiemy, że dzisiaj o godzinie 21:00 absolutnie mecz derbowy, Francja-Senegal. Myślę, że to jest mecz z podtekstami, to jest raz, a dwa, że oczywiście pewnie tak było dwa razy tylko w historii mundiali, czy trzy razy, ale jakoś ja przed oczami mam, że oni bardzo często na Mistrzostwach Świata ze sobą grają. Francja-Senegal to jest taki mecz, który ja pamiętam, pewnie grali ze sobą, nie wiem, w 98 roku, albo w 2002 roku, bądź w 2006, a ja cały czas mam przed oczami, że Francja-Senegal to jest jakiś taki klasyk mistrzostw świata.
1: To jest jak Real i Manchester City w Lidze Mistrzów, też co chwilę na siebie wpadają.
0: Ale ważny mecz też o północy. Irak-Norwegia to ważny mecz z perspektywy Szczecina.
1: Dokładnie tak, no bo jest pierwsza szansa na występ Husseina Aliego, czyli prawego obrońcy Pogoni Szczecin. Trzymamy oczywiście kciuki za występ prawego obrońcy Portowców, no i może za zwycięstwo, chociaż z Norwegią wcale łatwo nie będzie.
0: O nie, no bo tam przecież gwiazdy, Erling Haaland, mistrz Anglii, Martin Ødegaard. Także to jest mocna kadra, to jest mocna reprezentacja, to jest taka reprezentacja, którą my chcieliśmy zawsze być. To znaczy, chcieliśmy wykorzystać, powiem nieładnie, to, że mamy Roberta Lewandowskiego, czyli najlepszego piłkarza w historii Polski, tylko nigdy tak naprawdę nie potrafiliśmy opakować tego Roberta Lewandowskiego, a Norwegom chyba z Haalandem się udaje, bo jak na razie są w bardzo dobrej formie.
1: To prawda, jeszcze dodajmy, zmieniając trochę temat, że jeszcze jeden polski wątek mamy, no bo dzisiaj do gry wchodzi Szymon Marcinak. Szymon Marcinak tak naprawdę nie do gry, tylko na gwizdek, no bo będzie sędziował jeden z dzisiejszych meczów w nocy.
0: Tak jest, także warto śledzić Mundial. Moi drodzy, oczywiście te pory są nieludzkie czasami. Północ, trzecia w nocy, szósta rano. Natomiast tak jak śledzimy też relacje telewizji polskiej, to zawsze rano czy przed południem można obejrzeć powtórki tych spotkań. Zresztą w sieci, w serwisie YouTube są takie obszerne skróty tych
1: meczów.
0: Tak,
1: bardzo długie są i też nie ma wyników w tytule. To też warto podkreślić. Jeżeli ktoś nie sprawdził w ogóle tego wyniku, to może sobie odpalić skrót i sobie obejrzy z emocjami ten skrót.
0: Dokładnie, bo mówiąc szczerze, jakbym wstał o godzinie 5 czy 5.30 albo 6, to raczej nie kontaktowałbym na tyle, żeby sprawdzać wyniki, także można obejrzeć skróty i być zaskoczonym. Zapowiadaliśmy te mundialowe emocje na antenie Radia Super FM i tak robimy od poniedziałku do piątku. Piotr Jarząbek, Bartek Czatowicz, Minelli, Filatov, Karas, czyli jaka piosenka? Zgadniesz?
1: Oj, nie wiem, zaskocz mnie, nie wiem.
0: Ram, pam, pam.
1: Ach, no przecież.
0: W Super FM.

0: Ram pam pam, ram pam pam. To była audycja Dzień Dobry, to Super FM. Dziękuję wam bardzo.
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czotowicz. Teraz serwis informacyjny o godzinie 9.
2: Autopromocja.
3: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6 przez 2.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
7: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
6: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. ExcelMed. 16 lat doświadczenia. Które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6 przez 2.
8: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
9: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów

0: zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla skut czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: I po reklamie.
3: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
4: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po 2 operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisła.
5: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
4: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. To także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
6: Zdarzenie w obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
4: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
7: W stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
8: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
4: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościurczyk. Polacy na ostatniej prostej planowaniu wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
2: Super FM. Pogoda.
9: Szczecińscy synoptycy są zgodni, mówią oby do piątku. Wtorek tymczasem w chmurach od 18 do 19 stopni, a na początek weekendu czekają nas naprawdę upały. 28-29 stopni to w piątek.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: 5 minut po 9:00 nauka, sztuka i nowoczesne technologie połączą siły w samym sercu miasta. Już 19 czerwca Szczecin zmieni się w wielką plenerową galerię światła. O tym opowiem w przedpołudniowym programie, a od 10:00 specjalny program na żywo. Prosto z kliniki ExcelMed, która świętuje swoje urodziny.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Na program zapraszają szkoły Żak.
11: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.

0: I od dawna to wiem.
1: Nareszcie hymn tegorocznego męskiego grania orkiestra. Męskie granie orkiestra. 16 minut po 9 Super FM z widokiem na Szczecin. Do wakacji pozostały niecałe 2 tygodnie. Tymczasem ruszył już sezon kąpieliskowy w naszym mieście. Dziewoklicz Głębokiej Dąbie od wczoraj na tych 3 kąpieliskach już dyżurują ratownicy w związku z rozpoczęciem właśnie sezonu w mieście. Potrwa on do końca sierpnia. Przypominamy, na kąpieliska można wejść do samego wieczora. Wejście jest płatne, a bilety można kupić w kasach lub online w aplikacji mobilna Karta Miejska Szczecin. Tu Super FM, teraz Roxette, Big L.

0: Super FM, z przyjemnością gramy jego piosenki. Ed Sheeran, 27 po 9. Super FM z widokiem na Szczecin w czerwcu. Kino Zamek zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc prezentować będą właśnie te niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców, będące dziś określane jako klasyka kina. Wszystkie filmy poddane zostały rekonstrukcji cyfrowej, co nadaje tym zamkowym pokazom szczególnej wartości. No i tak nie zabraknie tytułów lżejszych z szeroko rozumianego kina gatunkowego, jak Milczenie owiec czy Casablanca. Zresztą wspomniana Casablanca już w pierwszy dzień lata, 21 czerwca w kinie Zamek, a dzisiaj film Spragnieni miłości. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie internetowej kina Zamek. Za chwilę porcja najnowszych wiadomości z naszego miasta w serwisie od Andrzeja Kutysa.
1: Na program zapraszają Szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
0: I po reklamie. W pół do dziesiątej. Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
12: A zacznijmy od wypowiedzi posła Rzepy, który w rozmowie Radia Super FM mówił o ograniczaniu zarobków lekarzy. Ruszył sezon kąpieliskowy w Szczecinie. Kobieca Pogoń ma nowego trenera.
0: Super FM. Wiadomości.
12: Należy systemowo ustalić pułap najwyższych pensji lekarzy w publicznej służbie zdrowia, stwierdził w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł PSL ze Szczecina Jarosław Rzepa. Polityk koalicji rządzącej komentował tak sytuację radnego KO, lekarza milionera, który w rok zarobił 1 600 000 zł, wyrabiając przy tym oficjalnie ponad 330 godzin miesięcznie na samych dyżurach. Poseł Rzepa przekonuje, że oprócz problemu politycznego dla rządzących, ta sprawa pokazuje problem całego systemu.
13: Przez ostatnie kilkanaście lat mieliśmy ogromny wzrost nakładów na służbę zdrowia, a jednak problemy jak gdyby nie znikają. Te pieniądze po prostu idą moim zdaniem w zbyt dużym stopniu do bardzo wąskiej grupy osób i one są po prostu nieprzyzwoite. I dlatego mówię tu publicznie, że w publicznej służbie zdrowia powinniśmy coś z tym zrobić.
14: No dobrze, ale to przyzwoitość odnosi się konkretnie do tej sytuacji. Tutaj mamy młodego gościa, który w kampanii 2023 pozował z hasłem PiS-owcy uwłaszczają się na Polsce, aleja milionerów, i przytulał się z manekinem Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków, a potem kiedy tylko mógł, to zrobił taki skok na kasę, że to aż w ogóle szkoda gadać. No. Może to jest problem polityczny, a nie problem systemu ochrony zdrowia.
13: Na pewno jest to pewien polityczny problem.
14: No dobrze, ale to w takim razie jaki jest pomysł? Czy będą, nie wiem, kominy płacowe dla lekarzy?
13: Ja uważam, że tak powinno być. W publicznej służbie zdrowia powinny być kominy. Prywatne, zarabiajcie ile chcecie.
12: Dodajmy, że warszawski radny lekarz milioner właśnie zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.
15: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
12: Dziewoklicz, Głębokie i Dąbie od początku tego tygodnia na trzech tych kąpieliskach dyżurują ratownicy w związku z rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego w mieście. Potrwa do końca sierpnia i można wejść na te kąpieliska do samego wieczora, mówi Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
16: W przypadku kąpieliska Głębokie i Dziewoklicz do godziny 20, przy czym dwie ostatnie godziny są bezpłatne i bez opieki ratowniczej. Natomiast w przypadku kąpieliska Dąbie te godziny są wydłużone, godziny otwarcia do 22, ponieważ z terenu kąpieliska można wieczorami podziwiać malownicze zachody słońca i tutaj na prośbę mieszkańców te godziny są wydłużone.
12: Oczywiście wejście na kąpieliska w Szczecinie jest płatne. Cenników szukajcie na stronach miasta.
15: Więcej na stronie super.fm.
12: 35-letni Słowak Martin Masaryk objął stanowisko pierwszego trenera kobiecej Pogoni Szczecin. Klub informuje o zawarciu 4-letniej umowy z nowym szkoleniowcem. O szczegółach Piotr Jarząbek.
17: Masaryk doświadczenie w kobiecej piłce zbierał głównie na południu Europy. W latach 2015-2020 czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Słowacji ze Slovanem Bratysława. Potem Masaryk trenował jeszcze czeską Spartę Praga, węgierski Honvéd FC i grecki Asteras Tripolis. Klub w komunikacie podkreśla także, że nowy trener kobiecej Dumy Pomorza odbywał staże w największych klubach z kontynentu, jak na przykład włoskie AC Milan czy Juventus Turyn. Wraz z Masarykiem do kobiecej Pogoni dołącza jego wieloletni współpracownik Erik Flamik, który obejmie funkcję asystenta i trenera przygotowania motorycznego. Masaryk na stanowisku szkoleniowca kobiecej Pogoni Szczecin zastąpi Piotra Łęczyńskiego, z którym za sterami klub zdobył 3 medale Mistrzostw Polski, a także dotarł do finału Pucharu Polski Kobiet.
12: Dodajmy, że ostatnio z drużyną pożegnało się także 5 zawodniczek i pojawiły się spekulacje o losie kobiecej Dumy Pomorza. Tu długie oświadczenie wydał właściciel Pogoni Szczecin, który podkreślał, że piłkarki mają swoje miejsce na stadionie przy ulicy Twardowskiego, a on porządkuje sprawy wokół klubu. Natomiast co się dzieje na Mundialu i więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
18: Super FM. Sport.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aż 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego Mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka, a Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz, rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran kolejny mecz na Mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Maurizio Sarri został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył Mistrzostwo Włoch z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brojący tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
18: Super FM. Pogoda.
0: Wtorkowe przedpołudnie w stolicy Pomorza Zachodniego w chmurach, 12 stopni w tej chwili niedaleko Morskiego Centrum Nauki. Dzisiaj maksymalnie do 19 stopni. Więcej przejaśnień tak w okolicy 13-14. Tak zapewniają szczecińscy synoptycy.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Firma jak restauracja. Firma bez standardów obsługi jest trochę jak restauracja, w której każdy kelner podaje zupę inaczej. Jeden przynosi ją elegancko, z uśmiechem i zapyta, czy wszystko w porządku. Drugi postawi talerz tak, jakby właśnie kończył osobisty konflikt z tym rosołem. Trzeci zapomni łyżki. Czwarty powie, ale o co ci chodzi? U nas zawsze tak było. A klient siedzi i myśli, czy ja trafiłem do tej samej restauracji co ostatnio? I w firmach dzieje się podobnie. Jeden pracownik obsłuży klienta świetnie. Dopyta, wyjaśni, uspokoi, poprowadzi. Drugi odpowie sucho. Trzeci odeśle do regulaminu. Czwarty obieca coś, czego firma potem nie dowiezie. I każdy z nich będzie przekonany, że robi dobrą robotę. Bo jeśli nie ma wspólnego standardu, to ludzie opierają się na swoim wyczuciu. A to wyczucie bywa cenne, ale też bardzo różne. Dla jednej osoby konkretnie znaczy jasno i spokojnie. Dla drugiej krótko i chłodno, bez zbędnych uprzejmości. Dla trzeciej miło oznacza, że obieca klientowi prawie wszystko, byle tylko ta rozmowa się dobrze skończyła. A potem firma się dziwi, że klienci mają różne doświadczenia, bo klient raz trafia na osobę, która spokojnie go prowadzi, innym razem na kogoś, kto odpowiada sucho, urywa temat albo sprawia wrażenie, jakby sama obecność klienta była jakąś przeszkodą w pracy. I standard obsługi klienta nie jest po to, żeby zrobić z ludzi robotów, czy kazać im mówić identycznymi zdaniami. Klient też czuje, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy ktoś, kto po prostu wymyśla, czytając kartki. Dobry standard daje ramę. Pokazuje, co w naszej firmie jest obowiązkowe w kontakcie z klientem. Jak zaczynamy rozmowę, jak informujemy o problemie, jak reagujemy na reklamacje, czego nie obiecujemy, a kiedy przekazujemy sprawę dalej. Również jak kończymy kontakt, żeby klient wiedział, co będzie następne. I nie zgodzę się z Tobą, że to zabiera naturalność. To zabiera przypadkowość. Bo profesjonalizm nie polega na tym, że każdy robi po swojemu i trzymamy kciuki, że akurat dzisiaj będzie ten człowiek w dobrej formie. Profesjonalizm polega na tym, że klient niezależnie od osoby po drugiej stronie dostanie podobny poziom uwagi, jasności i odpowiedzialności. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom, obsługujcie klienta dobrze, zatrzymaj się i nazwij, co to znaczy w praktyce. Bo zupę można podać na wiele sposobów, ale klient powinien wiedzieć, do czego chce u Ciebie wracać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie

0: Takie klasyki serwujemy wam w przedpołudniowym programie Radia Super FM. YouTube, 3 minuty do godziny 10 Super FM z widokiem na Szczecin. Za nami turniej tenisowy w Paryżu i udany występ Mai Chwalińskiej, a ona już myśli i przygotowuje się do Wimbledonu. Czy dostanie dziką kartę na tej turniej? O tym pewnie za moment. W wiadomościach Super FM punktualnie o 10.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
4: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
12: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po buławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi

0: rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisła.
1: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
0: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
2: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
0: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służby z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na Mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
3: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
4: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
0: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość. Według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu, dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji. Reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.
5: Super FM. Pogoda.
6: Próbujemy przegonić deszczowe chmury, zresztą jak napisała nasza słuchaczka Weronika, mamy już dość deszczu i zachmurzonego nieba w Szczecinie. Dzisiaj do 19 stopni, 12 w tej chwili to okolice Głębokiego, 13 Kresek już w pobliżu szczecińskiej katedry.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: 4 minuty po godzinie 10. Klinika ExcelMed świętuje swoje 16 urodziny, a pośród foteli dentystycznych właśnie w tej klinice jest nasz człowiek, Tomek Janicki. Podobno jestem. Dobry wygląd zaczyna się od zdrowego uśmiechu.
8: Tak jest, dokładnie. O tym zdrowym uśmiechu będziemy dzisiaj mówić, ale będziemy mówić przede wszystkim o 16 urodzinach Kliniki Stomatologicznej ExcelMed. Już za chwilę moim gościem będzie dr Monika Rączkowiak i dr Bartosz Rączkowiak. Porozmawiamy m.in. jakie to były początki, jak to wszystko się zaczęło, o tym jak zmieniała się też ta stomatologia na przestrzeni lat. Dużo informacji ciekawych ze świata dentystycznych, takich kwestii, ale też stomatologicznych będziemy poruszać dzisiaj w programie Super FM z widokiem na Szczecin. No Jarku, powiem ci naprawdę, tutaj jest bardzo przyjemnie. Póki co piję sobie kawę, za chwilę będzie też tort, będą świeczki. No urodziny wyjątkowe, a przed wejściem do ExcelMed nasze flagi, nasze roll-up. Także naprawdę jesteśmy obrędowani, widoczni z ulicy i to wszystko dzisiaj w ExcelMed właśnie z okazji 16 urodzin.
6: A do południa relacjonować będzie właśnie z kliniki ExcelMed Tomek Janicki.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
9: Na program zapraszają szkoły Żak.
10: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
9: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Tak gramy w przedpołudniowym programie Radia Super FM Perfect, ale w koło jest wesoło i pewnie wesoło jest z okazji 16 urodzin w klinice ExcelMed, gdzie jest Tomek Janicki. Halo Tomku.
1: Jest zdecydowanie radośnie, są uśmiechy na twarzach, tym bardziej jak to w gabinecie dentystycznym, te uśmiechy się pojawiają przez cały czas, bo zęby są zawsze piękne. W studiu, no nie powiem, że w studiu, ale w ExcelMed jest ze mną, są ze mną właściciele ExcelMed, dr Monika Rączkowiak, dzień dobry, i pan Bartosz Rączkowiak.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zacznę może na sam początek od takiego pytania, skąd w ogóle pomysł na stworzenie kliniki ExcelMed? Jak do tego doszło, że jesteście państwo w tym punkcie, w którym jesteśmy teraz?
2: No to może ja parę słów na ten temat powiem. Moja małżonka jest stomatologiem, lekarzem stomatologii i gdzieś 16 lat temu nasze drogi zawodowe się zbiegły i wspólnie postanowiliśmy założyć spółkę. Tak, to oprócz tego, że mamy spółkę małżeńską, mamy spółkę też biznesową. Aha. I założyliśmy firmę ExcelDent. ExcelDent, który był w tamtym czasie skupiony głównie na stomatologii. Przez te 16 lat ewoluowaliśmy aż do tego ExcelMed, czyli rozszerzyliśmy naszą działalność również o kolejną specjalizację, to znaczy oprócz stomatologii i implantologii mamy w zakresie swojej oferty również medycynę estetyczną, której to liderem, prekursorem w ramach naszej spółki jest właśnie Monika Rączkowiak, która jest w naszej firmie, no nazwałbym to liderem medycznym. Mhm. I te dwie specjalizacje z sukcesem już od kilku lat łączymy na Kopernika 6/2 w Szczecinie.
1: No właśnie, zapytam dr Moniki Rączkowiak o te usługi, które cieszą się największym zainteresowaniem, pani Moniko, przez te 16 lat.
3: To też oczywiście się zmieniało bardzo. Jeżeli chodzi o stomatologię, to zdecydowanie takimi usługami na topie są usługi estetyczne, stomatologii estetycznej, czyli wybielanie różnego rodzaju estetyczne odbudowy, bondingi, a także protetyka estetyczna. Tak? Także to są takie rzeczy, na które pacjenci bardzo zwracają uwagę, one są popularne. Natomiast na pewno w ostatnich latach bardzo dużym powodzeniem cieszy się również implantologia, czyli możliwości zupełnie innej odbudowy protetycznej właśnie na implantach, no a także medycyna estetyczna, która dynamicznie się rozwija. Też powiem, że naprawdę z dużym powodzeniem u pacjentów łączymy tą medycynę estetyczną ze stomatologią, bo to są takie dziedziny, które się mocno zazębiają.
1: No właśnie, ta medycyna estetyczna, ona przestała być takim troszeczkę tematem tabu. Jakie zabiegi są najczęściej wybierane, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną właśnie?
3: To znaczy tak, pacjenci, głównie pacjentki, chociaż mężczyźni również, bo pacjentów też mamy, zgłaszają się przeważnie z jakąś taką właśnie potrzebą estetyczną, tak? Więc na pewno są bardzo popularne takie zabiegi zarówno z toksyną botulinową, jak i zabiegi regeneracyjne. Ja zresztą jestem fanką i bardzo promuję te zabiegi regeneracyjne, to jest taki mój konik. Natomiast tak naprawdę u większości tych pacjentów przy tych zabiegach estetycznych, których efekt też jest uzależniony od stomatologii, tak, wbrew pozorom, często to leczenie łączymy, tak, i wtedy pacjenci uzyskują te efekty estetyczne jeszcze lepsze.
1: Kto częściej korzysta z takich usług, mężczyźni czy kobiety? Czy to jest mniej więcej porówno?
3: Z mojej praktyki wynika, że kobiety, przede wszystkim kobiety, natomiast liczba panów w zakresie tych zabiegów rośnie, cały czas rośnie. Także ja widzę, że to zainteresowanie jest, ta świadomość przede wszystkim, tak jak mówię, głównie tej medycyny regeneracyjnej, bo ona jest tą taką odsłoną bardziej naturalną, tej medycyny estetycznej, która i dobrze wygląda, i lepiej już nam się kojarzy. W związku z tym mężczyźni też coraz chętniej korzystają z tych zabiegów.
1: O implantologii, o medycynie estetycznej będziemy dzisiaj mówić dużo. Teraz moimi gośćmi byli dr Monika Rączkowiak i Bartosz Rączkowiak. Prywatnie żyją wspólnie, ale też wspólnie stworzyli to piękne dzieło, czyli klinikę stomatologiczną ExcelMed. Porozmawiamy jeszcze przed godziną 10:30 o tym, jak można leczyć zęby, jak wykonywać te zabiegi, ale nawet jeżeli nie mamy na teraz środków finansowych, jak możemy sobie z tym poradzić. Jarku, naprawdę jest dzisiaj tutaj bardzo przyjemnie. Nie wiem, czy byłeś tu już kiedyś u nas w ExcelMedzie, ale warto odwiedzić.
0: Ani razu jeszcze nie byłem, natomiast zastanawiam się, kiedy będziecie próbowali tego urodzinowego tortu, bo to mnie bardzo interesuje. Zresztą 16 urodziny, no to jest taki, myślę, spory dorobek do tego, żeby właśnie przy tym urodzinowym torcie porozmawiać, powspominać
1: o tym. Ja jeszcze, słuchaj, o torta nie pytałem, także nie wiem, jak on wygląda, czy tam jest dużo cukru, czy tu później trzeba pukać zęby po nim, wiesz, jakoś tam preparatem dentystycznym specjalnym, także to, ale naprawdę będzie wyjątkowy.
0: No, mam nadzieję. W takim razie, jak spróbujesz, to podzielisz się tutaj z nami swoimi spostrzeżeniami. Tak.

0: Tak właśnie brzmi wtorkowe przedpołudnie z radiem Super FM. Olivia Dean. Urodzinowo dzisiaj w przedpołudniowym programie, bo 16 urodziny obchodzi klinika ExcelMed. W tej klinice jest Tomek Janicki.
1: Tak jest. I ta piosenka, która przed chwilą, którą słyszeliśmy na antenie Radia Super FM, jak powiedziała dr Monika Rączkowiak, to jest jej ulubiona piosenka. Więc dzisiaj, poza tym, że 16 urodziny, to spełniamy też marzenia muzyczne w klinice stomatologicznej ExcelMed. A ja zapytam Bartosza Rączkowiaka, właściciela, współwłaściciela ExcelMed, o ten kwestie finansowe. No właśnie, bo jeżeli chcielibyśmy przykładowo zrobić sobie jakąś usługę, czy to będzie kwestia implantologii, czy to będzie leczenie zęba, ale nie mamy środków w tym momencie. To jest system ratalny. I jak to działa w ExcelMed?
2: Tak jest. Ja myślę, że to warto wpisać w pewien kontekst, dlatego że jednym z takich elementów, który wyróżnia ExcelMed na rynku szczecińskim, jest tak zwana świadoma droga pacjenta. Mhm. I to jest jakby pierwszy element tak naprawdę rozmowy o finansach, tak? Oczywiście w to jest wpisana diagnostyka i diagnostyka jest tutaj krytycznym elementem tego, żeby później w konsekwencji rozmawiać o tym, jak ta mapa drogowa tego leczenia będzie wyglądała. Tak. A ta mapa drogowa to oczywiście dla pacjenta oprócz tego aspektu medycznego to są finanse, prawda? Bo pacjent boi się przede wszystkim dentysty ze względów na jakieś
1: na bóle
2: zaszłości,
1: i tak
2: bóle
1: dalej.
2: I tak dalej, mhm. A druga, ojej, ile będzie to kosztowało. Tak. Tak? No i oczywiście mamy tutaj dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest właśnie plan leczenia. Dlaczego warto zrobić diagnostykę? Dlatego, że później mamy plan leczenia. A jak jest plan leczenia, to ten plan leczenia możemy podzielić na tak zwane fazy. Tak? I co oznacza, że płatność jakiegokolwiek leczenia, mniejszego lub większego, jest de facto rozłożona w czasie. Bo za każdą wizytę płacimy w momencie wykonania danego zabiegu. Czyli jeżeli kwota na przykład wynosi 3000 zł, 4 czy 5000 zł, nie oznacza to, że klinika ExcelMed oczekuje od pacjenta płatności z góry. Jest to zazwyczaj podzielone właśnie w kontekście planu leczenia. Dodatkowo, oprócz tego, czyli oprócz takiego naturalnego, można powiedzieć, mechanizmu, który mamy w ramach tak zwanego planu leczenia w świadomej drodze pacjenta, mamy system ratalny. Współpracujemy z firmą zewnętrzną i mamy w swoim portfolio kilkanaście banków, które de facto już na pierwszej wizycie są w stanie zrobić ewaluację wniosku kredytowego na normalnych, uczciwych, rynkowych zasadach, czyli na tak zwanym oprocentowaniu rynkowym, bankowym i raty mogą być podzielone nawet na 48 miesięcy. Także mamy tak naprawdę dwa podejścia i dwa rozwiązania. Dostosowujemy tak naprawdę każdą ratę do możliwości pacjenta, a nie odwrotnie. I zawsze znajdujemy rozwiązanie, które jest dobre w kontekście oczywiście tej inwestycji w piękny uśmiech pacjenta.
1: No i takie rozwiązania to kupuję. Jarku, ty też.
0: Oczywiście i mam nadzieję, że to jest taka ciekawa propozycja dla tych, którzy właśnie...
1: Ale to jest genialne sobie... w ogóle, że jak nie masz pieniędzy tu i teraz, to bierzesz sobie w raty, a uśmiech masz po prostu perlisty od A do Z, no.
0: O.
1: I się niczym nie przejmujesz.
0: 16 urodziny kliniki ExcelMed relacjonuje Tomek Janicki z Tomkiem jeszcze przed 11. Spotkamy się.
1: Zapraszam.
0: Zdecydowanie.
1: Zapraszam.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Na program zapraszają szkoły Żak.
5: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
7: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
8: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Szukasz półkolonii, z których Twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00, Police, ulica Siedlecka 1A, Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
2: Serdecznie zapraszam, Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio Pomorskim.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom. To początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie o ataku na SOR przy Unii Lubelskiej. Pomorzane będą miały nową strefę aktywności. To zwycięski projekt SBO. Lotto Chemik Police zmienia trenera.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Nie ma tygodnia, by w Polsce nie dochodziło do ataków na ratowników medycznych, lekarzy oraz personel na szpitalnych oddziałach ratunkowych, podkreśla prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i apeluje o szczególną ochronę placówek, szczególnie w piątkowe i sobotnie wieczory. To reakcja na agresję w szpitalu przy Unii Lubelskiej. 75-latek demolował wyposażenie. Prezes Michał Bulsa zwraca uwagę, że w chwili zdarzenia na szpitalnym oddziale ratunkowym przybywało 40 pacjentów. Konieczna była ewakuacja, zabezpieczenie pozostałych pacjentów oraz ograniczenie skutków agresywnego zachowania chorego. Tymczasem szpital zwraca uwagę na napastliwe komentarze internetowe w hejt w mediach społecznościowych, w którym usprawiedliwia się działanie 75-letniego mężczyzny. Placówka przy Unii Lubelskiej ma najczęściej odwiedzany SOR w całej Polsce i jak podkreślają, robią co mogą, aby jak najszybciej nieść pomoc. Agresor z kolei ma być dzisiaj przesłuchany.
11: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Miasto informuje, że rusza realizacja jednego ze zwycięskich projektów zeszłorocznego szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Chodzi o teren na Pomorzanach przy ulicy 9 Maja. Co dokładnie powstanie wzdłuż tzw. Alei Kasztanowej, mówi Sylwia Syza-Słomska z urzędu.
12: Dziś wprawdzie jest tam zielono, ale nie ma takiej infrastruktury dodatkowej, która właśnie w ramach tej inwestycji zostanie wybudowana. Chodzi tutaj o dwie strefy aktywności. Jedną z nich specjalnie przystosowaną dla seniorów, z bujaną ławką, ławeczkami, siedziskami dla mieszkańców, a druga bardziej dla aktywności czyli z siłownią pod chmurką, stołem do ping-ponga. Pojawi się również bardzo dużo zieleni, jest to około 2000 nasadzeń.
10: Ten projekt SBO na Pomorzanach oszacowano na nieco ponad 700 tysięcy złotych.
11: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: Zmiany. Dawid Michor nie jest już trenerem siatkarskiego Chemika Police. Klub informuje o zakończeniu współpracy ze szkoleniowcem. Michor pożegnał się już z kibicami w krótkim filmie zamieszczonym na profilu klubu.
13: Chciałem Wam serdecznie podziękować za wsparcie, jakim obdarzyliście mnie, sztab i zespół. Dziękuję za wiarę, za Wasze kilometry przejechane na mecze wyjazdowe, za to, jaką atmosferę rodziną stworzyliście na naszej hali. Mi przychodzi się pożegnać i powiedzieć do zobaczenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym sezonie. Mam nadzieję, że się będziemy spotykać i zawsze mile wspominać to, co wspólnie przez 2 lata zbudowaliśmy.
10: Trener Dawid Michor był w Chemiku przez 2 sezony, zajmując z klubem kolejno 7 i 8 miejsce w siatkarskiej Tauron Lidze. Za poprzednią kampanię, co ciekawe, Michor został nagrodzony tytułem trenerskiego odkrycia sezonu.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
14: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to w najbliższy czwartek w Willi Lenza. W weekend startuje festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Od 19 do 21 czerwca Filharmonia zaprasza na 3 dni pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych doświadczeń. W programie koncerty, warsztaty dla dzieci, rodziców i seniorów będzie silent disco, muzyczny bal dla najmłodszych oraz wydarzenia tworzone z myślą o dostępności i wspólnym przeżywaniu muzyki. Na finał wielkie święto muzyki w Parku Żeromskiego i rodzinny koncert projektu Po Melodii. Słyszę dobre dźwięki od 19 do 21 czerwca. Spotkajcie się w Filharmonii z dobrymi dźwiękami i posłuchajcie świata trochę uważniej. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
15: Na program zapraszają szkoły Żak.
16: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
15: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: przedpołudniowy program Super FM z widokiem na Szczecin. Dzisiaj gości w klinice ExcelMed, która świętuje swoje 16 urodziny. Tam na miejscu jest Tomek Janicki w medycynie i w stomatologii. 16 lat to czas naprawdę, w którym dużo się zmieniło.
1: No zdecydowanie dużo się zmieniło, ale nim porozmawiamy o tym, jak zmieniła się ta stomatologia, to najpierw zapytam Anikę Bill, która jest ze mną tutaj w ExcelMed, bo ona jest na tej pierwszej linii frontu, czyli na recepcji. Powiedz, jak wygląda praca w tym miejscu? Jak reagują pacjenci przy wejściu do kliniki? Jak wychodzą? Czy są szczęśliwi? Jak to wygląda?
2: Tak, jeżeli chodzi o pracę recepcji, to praca recepcji jest bardzo ważna tutaj w stomatologii, jak i ogólnie, jeżeli jesteśmy na takim pierwszym froncie, jeżeli chodzi o pacjenta. Mm-hmm. I to też dużo od nas zależy, jak pacjent będzie się czuł w danej placówce. I jeżeli pacjent jest dobrze przyjęty przez recepcję, no to potem też wiadomo, wizyta u takiego lekarza stomatologa też jest łatwiejsza.
1: Dla dzielnych pacjentów, najmniejszych macie jakieś zawsze takie fajne gadżety, coś takiego, żeby oni się czuli swobodnie, żeby z uśmiechem mówili, fajnie był u dentysty, przyjdę jeszcze raz.
2: Tak, dla naszych małych pacjentów mamy oczywiście gadżety, mamy naklejki, mamy takie różne, też jeżeli pacjent się stresuje, możemy też rysowanki, mamy dla takiego pacjenta, więc pacjent jest w pełni zaopiekowany, jak i dorosły, jak i mały, tak i dorosły.
1: Pani Moniko, zapytam, jak pracować z takimi najmniejszymi pacjentami, z dziećmi między innymi? To jest duża sztuka i trzeba mieć zupełnie inne podejście do tego, jak do normalnego pacjenta? Jak to wygląda?
3: No na pewno. Dzieci są takimi pacjentami szczególnymi i na pewno wymaga to, oprócz tych umiejętności merytorycznych na fotelu, no to wiadomo, takiego podejścia do dziecka, no bardziej psychologicznego, empatycznego. Także to ma bardzo duże znaczenie.
1: Tak. Dużo jest pacjentów właśnie takich w wieku 7, 8, 9, może 10 lat, które faktycznie boją się dentysty i wchodzą na ten pierwszy front i później mówią, a faktycznie nie było tak źle.
3: Tak, to znaczy, no to zależy wszystko od tego, na jakim etapie takie dziecko trafia. Jeżeli to jest taka sytuacja bólowa, to różnie bywa i bardzo dużo zależy wtedy od tej opieki nad tym dzieckiem, jak ta wizyta się zakończy i czy nie będzie takiej traumy stomatologicznej. Natomiast jeżeli dziecko w tym wieku przychodzi na wizytę planowaną, to jak najbardziej często się to kończy uśmiechem i takim, powiedzmy, przyjemnym samopoczuciem, a nie strachem.
1: I dostaje naklejkę taką za dzielnego pacjenta.
3: Oczywiście, no dzielny pacjent, każdy pacjent jest dzielny u nas, nawet dorosły.
1: Ja też bym był, chociaż zawsze przyznaję, biorę znieczulenie, jeżeli chodzi o dentystę.
3: No tak, oczywiście, to jest podstawa.
1: Nie wiem jak ty, Jarku, czy też tak robisz, ale preferuję jednak.
0: Ja pamiętam, zbierałem takie naklejki dzielny pacjent razem z moją córką. No i tego trochę się uzbierało, powiem szczerze. I zawsze każda wizyta musiała być, wiesz, z taką naklejką. Musiała się kończyć taką naklejką.
1: No bo to jest zawsze wyjątkowe przeżycie, prawda? No,
0: oczywiście.
1: To zupełnie co innego.
0: 16 urodziny. No właśnie, tak. Kliniki ExcelMed. Dzisiaj właśnie jesteśmy i gościmy w klinice ExcelMed. Zresztą trochę więcej szczegółów może powiedzieć Tomek Janicki. Jak tam ta właśnie urodzinowa atmosfera, jak odświętnie wygląda właśnie klinika ExcelMed.
1: No słuchajcie, jest mnóstwo balonów ExcelMedu i są też nasze flagi, są nasze roll-upy, robimy zdjęcia, wszystko zobaczycie w naszych mediach społecznościowych, to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Będzie też tort, będą świeczki, to wszystko przygotowane z myślą o słuchaczach, ale też o klientach ExcelMed. Tutaj na przestrzeni 16 lat dużo się zmieniało. O tym, jak się zmieniała ta klinika, o tym opowiemy jeszcze przed godziną 11.

0: Viva la vida.
1: I Coldplay, tak gramy, to jest Radio Super FM i wtorkowe przedpołudnie, no właśnie, na 97,5. Tomek Janicki świętuje razem z całym personelem kliniki Excel Med 16 urodziny. Jest tort, Tomku? Jest.
2: Jest tort, chociaż przyznaję, że nie tylko my świętujemy tak naprawdę, bo świętują wszyscy słuchacze Radia Super FM. Jest ze mną Anika Bill, która, no właśnie, ma przygotowane pytanie, a na to pytanie trzeba odpowiedzieć, żeby zdobyć voucher. Co to będzie za voucher, Anika, powiedz?
3: Tak, to będzie taki większy voucher, w tym voucherze będzie przegląd, higienizacja oraz wybielanie.
2: Czyli no właśnie, czyli ta higienizacja 4 w jednym.
3: Tak.
2: Tam jest skaling, jak pamiętam, piaskowanie.
3: Piaskowanie, fluoryzacja i polerowanie.
2: Dokładnie. I do tego dochodzi jeszcze wybielanie. No to tak. Fantastyczny pakiet. Co trzeba zrobić, żeby go zdobyć? No trzeba zadzwonić na 91 2 4 5 5 i odpowiedzieć na pytanie, Anika, jakie?
3: Które urodziny obchodzi klinika ExcelMed?
2: No bardzo proste pytanie, Jarku, prawda?
1: 91 2 4 5 5. Zresztą to chyba już wielokrotnie przewijała się ta informacja w trakcie naszego przedpołudnia. Dniowego łączenia z kliniką ExcelMed 91 2 4 5 5. Które urodziny świętuje klinika ExcelMed? A po 11 na pewno rozstrzygniemy naszą przedpołudniową zabawę.

0: forget you. Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Autopromocja.
4: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. Nika 6/2.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
6: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
5: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. ExcelMed. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
7: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50%. Taniej, a z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.
12: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
13: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+.
3: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła mimo podjętej przez służby reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Młynarczyk.
14: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
15: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia, przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
14: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu

0: postanowienia, nie kryła swojej złości i rozczarowania.
1: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
0: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
2: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędna Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
2: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
4: Super FM. Pogoda.
5: Są szanse na większe przejaśnienia po południu, wtedy możemy liczyć na kilka chwil ze słońcem. Dzisiaj do 19 stopni. Im bliżej weekendu będzie coraz cieplej w stolicy Pomorza Zachodniego. W piątek na mapach nawet 28-29 stopni.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: 4 minuty po godzinie 11. Program przedpołudniowy dzisiaj realizujemy z kliniki ExcelMed. Tam jest Tomek Janicki, które urodziny świętuje klinika ExcelMed.
7: Jestem.
5: No właśnie, do zdobycia.
7: 16 urodziny, 16 urodziny świętuje ExcelMed.
5: No ale spokojnie, ja właśnie chciałem.
7: Co?
5: No chciałem właśnie powiedzieć, że to jest nasze pytanie konkursowe, a ty od razu podpowiadasz.
7: No widzisz,
5: zdobycie. No i właśnie, i teraz co z tobą mam zrobić, Tomek?
7: No słuchajcie, no po prostu uznajmy, że tego nie było, prawda? Możemy uznać, że to była taka złota podpowiedź bez powodu.
5: 9-1-2-4-5-5. Ja nie spodziewałem się, że mój redakcyjny kolega będzie odpowiadał na pytanie. Ja nawet ciebie nie pytałem o to.
7: A to nawet bez żadnego koła ratunkowego, to ani pół na pół,
5: nie,
7: ani nic.
5: Nie. 9-1-2-4-5-5, rozstrzygnięcie naszej zabawy, którą rozstrzygnąłeś.
7: Właśnie w zasadzie tak, ale warto zadzwonić tak czy siak, prawda?
5: Tak, warto. Co w tej godzinie, Tomku?
7: Już za chwilę. Moim gościem będzie dr Michał Siwik. Porozmawiamy m.in. o tym, jak zmieniała się stomatologia przez te 16 lat. Będzie także dr Agnieszka Socha. Porozmawiamy o licówkach, a także o protezach i o mostach. No i także asystentka Ewa Pietruszka-Smorul. To wszystko w tej godzinie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zapraszają szkoły Żak.
9: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: pracujecie, a my gramy Super FM z widokiem na właśnie dziś na urodzinowo klinikę Excelmed, gdzie jest nasz człowiek Tomek Janicki.
1: Jestem przez cały czas, no i świętujemy te 16 urodziny Excelmed tutaj na Kopernika 6x2, a jest ze mną dr Michał Siwik. Dzień dobry panie doktorze, witam.
2: Dzień dobry.
1: Zapytam o to, bo świętujemy 16 lat, ale zapytam, jak zmieniała się ta stomatologia przez ten czas? Co się zmieniło?
2: Na pewno wyszło dużo technologii cyfrowych poprzez skanery cyfrowe, projektowanie 3D, frezarki, drukarki, 3D, no, dużo tak nowych technologii, które pozwala nam szybciej i efektywniej pracować jako stomatolodzy.
1: No i też możemy pewnie zauważyć ten obraz tego zęba, który gdzieś tam się na przykład odwraca, albo możemy go zobaczyć w technologii 3D, jest coś takiego?
2: Tak, skanery pozwalają na to, żeby stworzyć trójwymiarowy model uzębiania pacjenta. Później możemy to obejrzeć na monitorze, pokazać pacjentowi, wskazać problemy, tutaj wskazać możliwe rozwiązania. Dużo opcji.
1: I to wszystko w Excelmedzie.
2: Wszystko.
1: Jeżeli chodzi o gabinet stomatologiczny, on się zmieniał przez te 16 lat, na pewno. Jak wyglądał kiedyś, jak wygląda dzisiaj?
2: No właśnie weszły te wszystkie nowe technologie, tak? Czyli skaner, fotografia, wewnątrzustna, zewnątrzustna, planowanie cyfrowe, tak? Czyli możemy pokazać pacjentowi, jak będzie wyglądał jego uśmiech, zanim w ogóle dotkniemy zęba wiertłem, także...
1: Ale fotele też się zmieniały? To są wygodniejsze chyba teraz, nie? Jak 16 lat temu.
2: No cały czas są wygodniejsze z roku na rok.
1: Jest coraz lepiej. Czy dzisiejsi pacjenci mają taką większą świadomość zdrowia jamy ustnej jak kiedyś?
2: Tak, większość pacjentów przychodzi właśnie na konsultacje, żeby ich zdiagnozować, żeby zobaczyć, jakie są problemy, wskazać im te problemy, wskazać możliwe rozwiązania z różnych dostępnych opcji. Kiedyś to wyglądało bardziej na zasadzie stomatologii interwencyjnej typu boli mnie ząb, proszę mnie wyleczyć Teraz jest zupełnie inaczej.
1: Zupełnie inaczej. Co było takim największym przełomem w stomatologii w ciągu tych ostatnich 16 lat?
2: No na pewno właśnie rozwój stomatologii cyfrowej, tak? Czyli to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, czyli skanery, projektowanie 3D. Głównie to.
1: Głównie to. Jaką dałby pan radę osobom, które tak odwlekają tą wizytę u dentysty, bo się boją, bo nie chcą tego czuć tego wiertła, nie chcą znieczulenia i tak dalej. Jaką dać radę?
2: Nie bać się.
1: Czy jest na to rada w ogóle?
2: Nie bać się przyjść, zapoznamy się, porozmawiamy w miłej atmosferze. To nie musi się zawsze odbywać tak, że pierwsza wizyta to jest wiercenie, kłucie, znieczulenie. Zaczynamy przede wszystkim od dobrego planowania i to nam stanowi punkt wyjścia do dalszych wizyt.
1: Jesteśmy w dobrych rękach w Excelmed od 16 lat, a dzisiaj świętujemy te 16 urodziny. Był ze mną dr Michał Siwik, a do rozmowy wrócimy jeszcze niebawem w tej godzinie.

0: Lady Gaga w przedpołudniowym programie 23 po 11. Tu Super FM. Jak świętować urodziny, to tylko Super FM. Tak powiedziała jedna z naszych słuchaczek, która przed chwilą zadzwoniła do nas. A świętujemy urodziny kliniki Excelment. Na miejscu jest Tomek Janicki.
1: Tak jest, na miejscu jestem przez cały czas od godziny 10, a ze mną jest teraz doktor Agnieszka Socha. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Dlaczego regularne kontrole są tak ważne, jeżeli chodzi o kontrole zębowe?
2: Regularne kontrole pomogą nam uniknąć problemów, zapobiegną sytuacjom bólowym, zapobiegną krwawieniu z dziąseł, nieprzyjemnemu zapachowi z ust, a także dzięki regularnym kontrolom unikniemy takich sytuacji, że będziemy wstydzili się uśmiechnąć w towarzystwie, będziemy krępowali się, nasze poczucie wartości na pewno będzie zdecydowanie wyższe. Także wpływa to nie tylko na zdrowie fizyczne, ale też psychiczne.
1: A kiedy zgłosić się najlepiej do dentysty? Kiedy już ten ząb boli, czy lepiej zapobiegać niż leczyć?
2: Absolutnie nie, kiedy boli, tylko po to, żeby zapobiegać sytuacjom bólowym. Raz na pół roku, myślę, że jest tak optymalne. A poza tym zbudujemy fajną relację i będziemy wiedzieli, komu zaufać.
1: No właśnie, doktor Monika Rączkowiak wspominała o licówkach, a ja panią doktor zapytam, bo one cieszą się dużą popularnością i tak naprawdę te licówki komu są polecane? Bo o nich dużo się mówi, ale jeszcze nie rozwijaliśmy tego tematu dzisiaj.
2: Licówki polecane są osobom, które nie mają przekonania do tego, żeby oszlifować zęba bardzo inwazyjnie, typu korony, które mają niewielkie defekty estetyczne. Często to są zęby uszkodzone, zęby z wypełnieniami, ale nigdy zęby po leczeniu kanałowym czy bardzo mocno zniszczone. Też odradzamy wykonywanie licówek u bruksistów, czyli osób, które zaciskają, zgrzytają zębami, dlatego że ryzyko odcementowania takiej licówki jest duże. Natomiast licówki potrafią odmienić zupełnie uśmiech i niewielka ingerencja może odmienić czyjeś życie, a po to jesteśmy.
1: Ta licówka to jest takie nakładka taka na ząb, czy jak to wygląda?
2: Tak, to troszkę przypomina tips na paznokciu, czyli staramy się, żeby ta preparacja zęba, przygotowanie była minimalnie inwazyjna. Natomiast dzięki temu, że licówki wykonane mogą być z pełnej ceramiki i takie są najbardziej estetyczne, to możemy podkreślić wszystkie struktury zęba, odzwierciedlić naturalny kształt, kolor i zupełnie odmienić ten uśmiech.
1: No właśnie, są jeszcze też mosty i protezy. Czym one się różnią?
2: Tak.
1: I kiedy stosować?
2: Protezy wykonujemy dzisiaj w czasach, kiedy pacjent albo ze względów finansowych, albo ze względów zdrowotnych nie może sobie pozwolić na stałe uzupełnienie, nie może sobie pozwolić, przypuśćmy, nawet na most Olon 4 czy Olon 6, który sprawia wrażenie, że mamy naturalny uśmiech w pełni, taki jakby nie do odróżnienia od zębów własnych dla człowieka obok, tak? Nie mówię tu o dentyście.
1: No bo dentysta zauważy wszystko,
2: tak,
1: prawda?
2: My jesteśmy zafiksowani na tych zębach i zawsze się skupiamy bardzo mocno. Natomiast protezy są takim najprostszą taką odbudową, tak? Którą wykonujemy przy brakach częściowych i przy brakach całkowitych. Staramy się zawsze pacjentowi zaproponować tą najlepszą dla niego wersję, najbardziej komfortową, a w dzisiejszych czasach najbardziej polecamy implanty, bo one do złudzenia
1: przypominają normalny ząb.
2: Tak, normalny ząb, i z czasem zapominamy o tym, że w ogóle mamy coś sztucznego.
1: No i to wszystko możemy mieć piękny uśmiech w Ekstermedzie, który świętuje dzisiaj swoje 16 urodziny i będzie świętował długo, bo my dopiero zaczęliśmy te urodziny. Będzie tort, a przed wejściem do Ekstermedu dzisiaj mnóstwo radiowych flag i roll-upów. Jeszcze w tej godzinie moim gościem będzie dr Iwona Kotula-Gabor, a także asystentka stomatologiczna pani Ewa Pietruszka-Smorul. Bądźcie razem z nami.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
11: Mundial za oceanem tym razem zafundował nam noc pełną remisów, w której stopnia woda wkowano ilość bramek. Zaczęło się od starcia bez goli, które jest chyba największym dotychczasowym zaskoczeniem. Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem tego meczu okazał się bramkarz kaboverdyńczyków Vozinha, który odpierał ataki rozpędzonej La Furia Roja. Hiszpanie próbowali wszystkimi sposobami, z ławki wszedł Lamine Yamal, który wraca do siebie po kontuzji, ale i on nie znalazł drogi do siatki Republiki Zielonego Przylądka. Końcowy wynik 0-0. Kolejny remis to starcie Belgii z Egiptem, ale tutaj przynajmniej padły bramki. Skończyło się 1-1. Wynik w tym meczu otworzył Emam Aszur, który mocnym strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza Czerwonych Diabłów. Belgowie, podobnie jak Hiszpanie, mocno nacierali. Przed przerwą nie udało im się wyrównać. Po przerwie, dokładnie w 66 minucie, na boisku zameldował się napastnik Napoli, Romelu Lukaku, który no dosłownie kilka sekund później miał swój udział w akcji bramkowej. Dośrodkowanie Leandro Trossarda trafiło na stopę naciskanego przez Lukaku obrońcę i powędrowało do siatki Faraonów, ustalając wynik spotkania na 1-1. W następnym meczu również zaczęliśmy od bramki dla tego mniej faworyzowanego zespołu, bo to Arabia Saudyjska wcześniej trafiła do siatki w spotkaniu z Urugwajem. W 41 minucie na listę strzelców wpisał się Abdulelah Al-Amri. Kadra prowadzona przez Marcelo Bielsa długo szukała odpowiedzi, obijała również słupek bramki Zielonych Sokołów, ale no nie mogła pokonać bramkarza. To się udało w 80 minucie. Kadrę Urugwaju po dobitce uratował Maximiliano Araujo. No i na koniec nocy mecz, w którym padło najwięcej bramek, bo aż 4. Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. To reprezentacja z Oceanii otworzyła wynik w tym meczu, zrobił to po składnej zespołowej akcji Elia Just. Irańczykom w 32 minucie udało się odpowiedzieć. Dokładnie taki sam zestaw jak przy pierwszej bramce wykorzystał również drugą okazję Nowej Zelandii. Chris Wood podawał, a Elia Just strzelał. No i trafił. Z prowadzenia gracze All White cieszyli się jednak tylko przez 10 minut. Wtedy wynik spotkania na 2-2 ustalił Mohamed Mohebi.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
12: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
13: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
15: Na program zapraszają szkoły Żak.
16: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
17: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Do południa Super FM z widokiem na Szczecin, gości w klinice ExcelMed, która świętuje swoje urodziny. O te urodziny pytamy was. 912455 to nasz redakcyjny telefon, pomarańczowy telefon. Które urodziny świętuje ExcelMed? Rozstrzygnięcie zabawy niebawem, a w klinice jest Tomek Janicki i jego goście.
1: Tak, jest ze mną pani doktor Iwona Kotula-Gabor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapytam na początek pani doktor, jak rozpoczęła się ta współpraca z kliniką ExcelMed u pani?
2: Współpracuję z kliniką ponad 18 lat, od 2008 roku. Od samego początku ta współpraca układała nam się bardzo dobrze, dlatego tak długo zostałam.
1: No tak, 18 lat to
2: bardzo
1: już...
2: Bardzo sobie cenię tą współpracę, dlatego że zawsze mogę liczyć na pomoc ze strony dr Rączkowiak, później doktora Bartosza Rączkowiaka, także ja bardzo, bardzo chętnie i myślę, że już tak zostanę do emerytury.
1: Dzięki pani doktor, w klinice ExcelMed pojawił się laser. Do czego ten laser można wykorzystywać?
2: Laser w stomatologii można wykorzystać w wielu dziedzinach. Można wykorzystać w chirurgii, w endodoncji, w periodontologii, w stomatologii zachowawczej, w stomatologii estetycznej. Najbardziej widoczne to jest na przykład na przykładzie periodontologii, gdzie ja głównie poświęcam dużo, dużo czasu z laserem dla pacjentów, szczególnie bólowych. I to odnosi bardzo dobre skutki.
1: I jakie są tego efekty, tego działania?
2: Efekty działania są wręcz natychmiastowe. Jeżeli przychodzi pacjent bólowy, to po kilkunastu minutach takiej terapii, laseroterapii, od razu widać efekty. Pacjent sam zgłasza, że przestało go boleć, że czuje się o wiele lepiej.
1: To jest ten największy chyba efekt, nie? Że wychodzimy od stomatologa i mówimy, jest to, to, o co mi chodziło, nie boli mnie ząb.
2: Właśnie. Dlatego ja też bardzo się cieszę, że pacjenci od nas wychodzą ze zdrowym uśmiechem i mamy tą satysfakcję jako zespół też, że chętnie wracają. Bo tutaj przez nasze ręce przewinęło się już tysiące takich pacjentów zadowolonych, którym oczywiście dziękuję za to, że wracają. Ja
1: są
2: jestem
1: wierni.
2: Tego przykładem, tak. Mam bardzo liczną rzeszę pacjentów, którzy są mi wierni i chętnie wracają tam, gdzie ja jestem.
1: Tych pacjentów gorąco pozdrawiamy. Ja zapytam tak jeszcze na koniec, co najbardziej ceni pani we współpracy z kliniką ExcelMed na przestrzeni tych 18 lat?
2: Najbardziej to, co cenię, to to, że moje zdanie się liczy, że jak idę z jakimś problemem, to ten problem jest rozwiązywany. Tak jak powinno to być w takim zgranym zespole.
1: I taki zgrany zespół spotkacie na Kopernika 6/2 właśnie w ExcelMed. Moim gościem była dr Iwona Kotula-Gabor. Jeszcze przed 11 porozmawiam z asystentką stomatologiczną Ewą Pietruszką-Smorl. Bądźcie z nami.

0: Kuba i Kuba Stygniela. To dobra propozycja na tegoroczne wakacje. Tak gramy w Super FM, a my dzisiaj do południa gościmy właśnie w klinice ExcelMed. Tomek Janicki i jego goście. Słyszę, że jesteście w pełnej gotowości.
1: Jesteśmy w pełnej gotowości, jak najbardziej, tak? Asystentka Ewa Pietruszka-Smorul jest ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Na czym polega praca asystentki stomatologicznej? Dlaczego jest tak ważna? Powiedz.
2: Dlaczego? Dlaczego jest ważna? Dlatego, że praca z pacjentem tak naprawdę... Jeżeli chodzi o pacjenta, bardzo dbamy o to, żeby bezpieczeństwo pacjenta i zaufanie do nas i do kliniki do nas wracało, że tak powiem. Wszystkie procedury, które mamy w klinice, my tego nie pokazujemy, nie mówimy też o tym, a tak naprawdę praca asystentki jest bardzo odpowiedzialna. Odpowiedzialna dlatego, że to my dbamy o bezpieczeństwo, to my zajmujemy się procedurami, które gdzieś są w gabinecie, a pacjent tego nie widzi. Tak naprawdę chcemy, żeby pacjent czuł się zaopiekowany, czuł się bezpiecznie i żeby wracał do nas z uśmiechem.
1: Jak wygląda taki typowy dzień pracy, powiedz?
2: Typowy dzień pracy wygląda w ten sposób, że przychodzimy do gabinetu, przygotowujemy ten gabinet pod pacjenta tak naprawdę indywidualnie. Każdy pacjent jest indywidualną osobą, więc każdy zabieg jest indywidualny, każde przygotowanie gabinetu jest indywidualne i to, co przygotowujemy, to jest w środku, tak naprawdę w gabinecie, a pacjent przychodząc już do gabinetu, ten gabinet jest przygotowany, nie widzi tego, co się dzieje tak naprawdę.
1: Wokół tej osoby otoczki.
2: Wokół całego tego przygotowania do zabiegu.
1: A jeżeli chodzi o takie sytuacje, które najczęściej się spotyka w pracy, to co się przewija najczęściej?
2: Co się przewija najczęściej? A czyli to są procedury, które gdzieś muszą być na wysokim poziomie tak naprawdę. Bo cały czas podkreślam, że tu jest bezpieczeństwo pacjenta tak naprawdę i zaufanie do kliniki. Jednak klinika, która obchodzi 16 urodziny, tak, to coś o czymś świadczy, tak? Mamy tych pacjentów zaufanych, którzy chcą przychodzić do nas, którzy wychodzą z uśmiechem tak naprawdę i staramy się, by ten pacjent był profesjonalnie zaopiekowany przez nas.
1: I gdybyś miała przekazać tak słuchaczom jedną najważniejszą radę dotyczącą zdrowia jamy ustnej, to co by to było?
2: To by było kontrola. Kontrola, higienizacja, profilaktyka. To jest najważniejsze.
1: A w takich codziennych czynnościach? Nitkowanie, płukanie?
2: Nitkowanie, płukanie, mycie zębów, tak? Gdzieś te nitki i szczoteczki międzyzębowe odchodzą u pacjenta gdzieś na bok. Irygator tak samo. Bardzo ważna, ważny przedmiot w higienizacji codziennej.
1: No i szczoteczka, podstawa.
2: No, mycie zębów szczoteczką.
1: Ewa Pietruszka-Smorul była gościem w tym naszym spotkaniu. Asystentka stomatologiczna w ExcelMed, a już po godzinie 12 sprawdzimy, kto wygrał dzisiejszy voucher do ExcelMedu.

0: Dodatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
2: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
3: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom. To początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Jest 12. Wiadomości Super FM.
9: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
10: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
11: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
9: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
12: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
9: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma.

0: Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów, Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
1: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział. To, co się wydarzyło wtedy, gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
0: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
2: Radio Super FM. Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
3: W telewizorach Mundiala Super FM oczywiście teraz rozstrzygnięcie naszej zabawy. Które urodziny świętuje Excelmet? Ja już nie pytam mojego redakcyjnego kolegę Tomka Janickiego, który jest w Excelmecie. Zresztą on tam puścił takie oko dla wszystkich czujnych słuchaczy. 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy super telefon. Jest z nami Kasia. Halo, dzień dobry.
4: Halo, cześć.
3: W pracy, w domu, na zakupach, w samochodzie, nie wiem, na działce. Gdzie ty jesteś teraz?
4: Tak jakby na zakupach.
3: O! Tak?
5: Tak jakby.
4: Tak jakby.
3: Dobrze. To nie będziemy drążyć tematu, czy... Myślę, że bardzo uważnie słuchałaś rozmów Tomka Jańskiego ze specjalistami i specjalistkami Excelmedu, prawda?
4: Prawda.
3: I nie musimy ci podpowiadać, które urodziny. Ty teraz powiesz oficjalnie wszystkim słuchaczom Super FM, które urodziny świętuje klinika Excelmed?
4: 16 urodziny.
5: Tak jest. Ja już nic nie będę mówić w tej kwestii. Może ja już posłucham.
3: Lepiej nic nie mów. Natomiast Tomek oczywiście może powiedzieć, co nasza słuchaczka zdobyła właśnie w Super FM.
5: 4 w 1. Zdobyłaś higienizację 4 w 1, dokładnie tak, ale oprócz tego jeszcze wybielanie zębów w klinice stomatologicznej Excelmed. Ten voucher będzie do odebrania dzisiaj w Radiu Super FM, także gorąco Cię zapraszamy.
3: No
4: super,
3: właśnie.
4: Bardzo dziękuję.
3: To było bardzo emocjonujące przedpołudnie, Tomku, z Super
5: dużo
3: FM.
5: Się działo, dużo rozmów, dużo też podpowiedzi z mojej strony, prawda? Ale wyszliśmy na prostą, Kasia zdobyła voucher, ja jestem szczęśliwy z tego powodu, myślę, że Kasia jeszcze bardziej.
3: No właśnie. No to cóż, w takim razie obyśmy zdrowi byli i mieli, jak ja to mówię, piękny, zdrowy uśmiech.
5: Tak, dokładnie tak. Pięknego.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Często słyszę pytania, skąd wzięła się nazwa Szczecin i co ona właściwie oznacza. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i nie ma jednej stuprocentowo pewnej. Wielu osobom Szczecin przez podobieństwo brzmieniowe kojarzy się ze Szczeciną, czyli skórą świni. I jest to jedna z hipotez pochodzenia nazwy naszego miasta. Inna mówi, że Szczecin to gród Szczota, tak jak Kraków to gród Kraka. Istnieje legenda o rycerzu Szczocie, który założył gród na wzgórzach i na jednym z tych wzgórz postawił świątynię, która była poświęcona bóstwu o trzech twarzach, czyli Trygławowi. I ten gród od jego imienia nazwano właśnie Szczecinem. Od imienia Szczota, nie od imienia Trygława. Jeszcze inna wersja pochodzenia nazwy wiąże ją ze szczytem. I tu mamy dwie opcje. Szczyt we współczesnej, najczęstszej interpretacji to wzgórze. Na przykład to, na którym stała świątynia Trygława, a teraz stoi Zamek Książąt Pomorskich. Szczyt w drugim znaczeniu to tarcza. Być może tarcza księcia albo tarcza wojownika. Inna z opcji wywodzi nazwę od słowa szczeć, a szczeć oznacza ostrą, kłującą roślinę, taki rodzaj trawy. I ta trawa mogła rosnąć na podmokłych terenach dawnego grodu w okolicach Odry. Wpadła mi też w oko opcja wywodząca nazwę od słowa ściek. To znaczy od tego, że wody Odry powoli ściekają od miasta w stronę Morza Bałtyckiego. Jest też interpretacja niemieckiej nazwy Szczecina, Stettin, która wywodzić się może od słowa Stadte, oznaczającego siedzibę. I być może chodziło tu o siedzibę książęcą. Te wyjaśnienia, jak i inne opowieści o Szczecinie, przypominam, znajdziecie w mojej książce Legendy Szczecina, dostępnej online i w wybranych punktach sprzedaży.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
18: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Kino Zamek w tym miesiącu zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc możecie tam oglądać niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców, na które dziś mówimy klasyka kina. To jest historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Do 19 czerwca kultowy Jazzman Club wypełnia się teraz świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczny świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich prezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu codziennie od godziny 17. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatne. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. 20 czerwca na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku pod hasłem Łzy Opery. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Willa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
19: Super FM, 100% szczecińskie. 100%.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

sportowe hity w Radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: To promocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat.

0: tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Wiadomości Super FM.
8: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelaniny w Białej Podlaskiej.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21 miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
9: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
10: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
9: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
8: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. 2 osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
11: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
8: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W naszym regionie corocznie odbywa się bardzo prestiżowy festiwal debiutów filmowych. Kilka dni temu w Koszalinie dobiegł końca festiwal Młodzi i Film, podczas którego rozdano liczne nagrody. Wielkie Jantary, główne wyróżnienia tego wydarzenia, zdobyły fabularne Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emi Buchwald i dokumentalny Silver w reżyserii Natalii Koniarz. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emi Buchwald pokonał 12 konkurentów w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych, a jury doceniło go za bezpretensjonalne przedstawienie świata, za list miłosny od braci i sióstr, za stworzenie bezpiecznej bazy i za duchy, które są, lecz ich nie ma. Na festiwalu w Koszalinie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej doceniono też za debiut aktorski Bartłomieja Deklewy. Emi Buchwald, odbierając statuetkę Wielkiego Jantara, zaznaczyła, że nagroda jest dla wszystkich, którzy ten film zrobili. Życzyła wszystkim debiutantom przyszłych edycji festiwalu cierpliwości i wytrwałości. Zaznaczyła, że warto jest robić kino autorskie, osobiste, bo to bardziej satysfakcjonujące. Wielkiego Jantara w konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych zdobył film Silver w reżyserii Natalii Koniarz, gdzie w konkursie rywalizowało 14 obrazów. Silver w ocenie jury jest filmem pozostawiającym przestrzeń do interpretacji, ufającym wrażliwości, empatii, inteligencji widza, wciągającym w hipnotyczną podróż. W zwycięskim dokumencie reżyserka przenosi widza do serca Boliwii, pod powierzchnię Cerro Rico i portretuje brutalną rzeczywistość górników. Jantara imienia Stanisława Różewicza za reżyserię przyznano Robertowi Kwilminowi za pełnometrażową fabułę Capo. Kordian Kądziela i Michał Wawrzecki otrzymali nagrodę za scenariusz do LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Ponadto w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych za zdjęcia do filmu Glorious Summer jantarem imienia Arka Tomiaka nagrodzony został Tomasz Woźniczka. Aktorki tego obrazu zostały docenione za rolę kobiece. Jury nagrodziło za szczególny wkład twórczy debiutantki Martynę Byczkowską i Kaję Zalewską za ich Le Petit Mort. Film ten otrzymał też nagrodę dziennikarzy. W konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych jury wyróżniło Krzysztofa Nowickiego za obraz Trzy pieśni, przyznało także nagrody za zdjęcia do filmu Silver Stanisława Wicuskę oraz za reżyserię Dziecka z pyłu Weronice Miliczewskiej. W konkursie krótkometrażowych debiutów filmowych Jantary za fabułę oraz zdjęcia przyznano Nadimowi Sulejmanowi za krótki film o wojnie. Nagrodę dla filmu pełnometrażowego przedstawiającego świat z kobiecej perspektywy otrzymała Emilia Śniegowska za Kumotry. W najbliższą środę autorka ta będzie gościć w kinie Pionier 1907, a dzień później w Stargardzkim Centrum Kultury. Warto oglądać polskie debiuty, tam ciągle jest znakomity poziom, ciekawi autorzy i autorki. Przyszłość polskiego kina autorskiego.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Radio Super FM.
8: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, klinika stomatologii i medycyny estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. W tym tygodniu rozmawiamy o współczesnej implantologii, a jest ze mną pani dr Monika Rączkowiak oraz pan dr Maciej Jabłoński, którzy są lekarzami, dentystami z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed. Rozmawialiśmy już wczoraj o tym, dla kogo i kiedy potrzebne są implanty pacjentowi, natomiast dzisiaj porozmawiamy o kwalifikacji i przygotowaniu pacjenta do leczenia. Jak wygląda pierwsza konsultacja implantologiczna i planowanie leczenia?
3: U nas takie planowanie przebiega w czterech punktach. Pierwszym punktem, który jest moim zdaniem najważniejszym, jest rozmowa z pacjentem i dowiedzenie się, jakie oczekiwania i jakie potrzeby ma dany pacjent. Każdy z nas jest inny, każdy z nas zwraca uwagę na inne rzeczy. Dla niektórych najważniejsza jest estetyka, dla innych jednak ta funkcjonalność. Staramy się oczywiście to wszystko łączyć, ale tutaj najważniejszym dla nas priorytetem jest satysfakcja pacjenta. W drugim etapie badanie nie tylko zębów, ale całego układu stomatognatycznego, co oznacza mięśnie, więzadła i otoczenie zębów, dzięki czemu leczenie jest dostosowane do pacjenta, a nie pacjent dostosowany do leczenia. W trzecim etapie analizujemy zdjęcia rentgenowskie. Kiedyś się używało klasycznych zdjęć pantomograficznych, które są dwuwymiarowe. W tej chwili priorytetem naszym jest tomografia stożkowa, która zapewnia obrazowanie trójwymiarowe, dzięki czemu możemy obejrzeć każdą strukturę z różnych stron. I dopiero w czwartym etapie jest plan leczenia z kosztorysem, który jest dostosowany bezpośrednio do potrzeb każdego pacjenta.
2: Czyli jakie będą takie niezbędne badania przed zabiegiem?
3: Niezbędne badanie jest badanie wewnątrzustne, ale również badanie rentgenowskie. Tak jak wspominałem, tutaj ta tomografia komputerowa jest absolutnym standardem w tej chwili całego procesu diagnostycznego. Dzięki niej widzimy otoczenie, całą kość, zatoki, nerwy, które otaczają zęby, dzięki czemu jesteśmy w stanie tak zaplanować leczenie, żeby przebiegało ono dla pacjenta bez stresu i bez bólu.
2: A czy choroby przewlekłe, wiek lub styl życia wpływają na możliwość wszczepienia implantu?
3: Niestety tak. I tutaj takie przeciwwskazania możemy sobie podzielić na względne i bezwzględne. Bardzo dużo osób dalej pali dużą liczbę papierosów, które jest względnym przeciwwskazaniem. Palenie papierosów powoduje słabsze ukrwienie tkanek otoczenia, a co za tym idzie, gorsze gojenie. Dlatego u takich pacjentów musimy zadysponować albo ograniczenie, albo najlepiej porzucenie tego typu nałogu, żeby zapewnić prawidłowe gojenie tkanek. Oczywiście nieleczone choroby sercowo-naczyniowe, takie jak świeżo przebyty udar czy zawał serca, również wpływają na przeciwwskazaniem bezwzględnym. Nie możemy u takich pacjentów przeprowadzać zabiegów, ponieważ oni biorą różne leki, które rozrzedzają m.in. krew i spowodują znaczące utrudnienie gojenia. Inne choroby, takie jak ciężkie zaburzenia krzepnięcia, zaawansowane choroby wątroby czy nerek, to są również stany, w których nie możemy przeprowadzać tego typu zabiegów. Ale wady zastawkowe, czyli na przykład wprowadzenie sztucznych zastawek do serca, nie jest w tej chwili bezwzględnym przeciwwskazaniem. Jesteśmy w stanie przygotować się do tego poprzez prawidłowe procedury farmakologiczne i u takich pacjentów również przeprowadzać zabiegi.
2: No dobrze, to jak przygotować się do zabiegu implantacji? Jakie rekomendacje dostaje pacjent?
3: Każdy pacjent, który trafia do naszej kliniki i już jest zakwalifikowany do zabiegu, musi przejść procedurę oczyszczania, czyli scalingu. Ważne jest, tak jak wspominałem, zdrowie tkanek otaczających pole zabiegowe, więc nie możemy dopuścić do tego, że będzie aktywny stan zapalny, na przykład dziąseł, w pobliżu zabiegu. To jest jedną z pierwszych rzeczy, które pacjent wykonuje. Oczywiście takie wskazania też musimy przygotować bezpośrednio do każdego pacjenta. Jeżeli pacjent, na przykład, tak jak wspomniałem, ma zastawki serca, musi wcześniej brać antybiotyk, żeby w takiej osłonie antybiotykowej przeprowadzić całą procedurę.
2: Słuchajcie, Kliniki Zdrowia. Rozmawiamy w tym tygodniu o współczesnej implantologii, a są ze mną specjaliści z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed, pani dr Monika Rączkowiak, lekarz-dentysta, oraz pan dr Maciej Jabłoński, również lekarz-dentysta. Do naszej rozmowy o implantologii wracamy jutro. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności.

0: 8 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
6: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
7: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
6: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
5: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć w tej sprawie specjalną uchwałę.
8: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
5: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
9: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie.
5: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Maji oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
0: Słuchasz Super FM.
3: Super FM.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Gdyby ktoś zapytał, gdzie przyroda od dawna żyje według własnych zasad, wielu podróżników wskazałoby jedno miejsce. Nie leży nad oceanem, ani na końcu świata. Znajduje się w sercu gór skalistych. A mimo to od ponad 150 lat przyciąga ludzi z całego globu. To Yellowstone, kraina gorących źródeł, bizonów, no i historii zapisanych głęboko pod ziemią. Yellowstone jest miejscem wyjątkowym pod wieloma względami. To nie tylko jeden z najbardziej znanych parków narodowych świata. No to przede wszystkim pierwszy park narodowy na naszej planecie. Utworzono go w 1872 roku, kiedy większość świata nie znała jeszcze pojęcia ochrony przyrody. No był to odważny pomysł. Pozostawić ogromny obszar naturze i zachować go dla przyszłych pokoleń. Trudno uwierzyć, ale obszar parku jest większy niż całe województwo zachodniopomorskie. Rozciąga się na terenie trzech amerykańskich stanów: Wyoming, Montany i Idaho. A jednak jego prawdziwa historia zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej. Nie tysiące, ale miliony lat temu. Pod powierzchnią Yellowstone znajduje się jeden z największych systemów wulkanicznych na świecie. To właśnie dzięki niemu Ziemia w wielu miejscach dosłownie oddycha. Gorąca para, gazy wydostają się na powierzchnię, tworząc krajobrazy, których nie sposób pomylić z żadnym innym miejscem na Ziemi. Najbardziej znanym symbolem parku jest oczywiście Old Faithful, czyli gejzer, który regularnie wyrzuca słup gorącej wody na wysokość kilkudziesięciu metrów. Nazwano go właśnie Stary Wierny, ponieważ od dziesięcioleci z zadziwiającą regularnością prezentuje swój spektakl. Tysiące turystów cierpliwie czekają na kolejny wybuch, wiedząc, że natura za chwilę odegra przedstawienie, no którego nie da się tak regularnie wyreżyserować. Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc jest Grand Prismatic Spring, największe gorące źródło w Stanach Zjednoczonych. No, patrząc na nie z góry, można odnieść wrażenie, że ktoś rozlał na ziemi gigantyczną paletę farb. Intensywny błękit środka przechodzi w żółcie, pomarańcze, czerwienie. No, za te kolory oczywiście odpowiadają mikroskopijne organizmy żyjące w ekstremalnie gorącej wodzie. Ale jest jeszcze jedna historia, która niezmiennie pobudza wyobraźnię. To opowieść o tak zwanym superwulkanie Yellowstone. No co jakiś czas media przypominają, że pod parkiem znajduje się ogromna komora magmowa. Choć naukowcy stale monitorują ten obszar, a ewentualna erupcja nie jest przewidywana w dającej się przewidzieć przyszłości, sam fakt istnienia tak potężnych sił pod powierzchnią Ziemi sprawia, że Yellowstone wydaje się jeszcze bardziej niezwykłe. Najlepiej przyjechać tu chyba wieczorem. No, większość turystów już opuszcza najpopularniejsze punkty widokowe, a wówczas park pokazuje swoje takie spokojniejsze oblicze. Nad gorącymi źródłami unoszą się mgły, w oddali słychać wycie wilków, no a zachodzące słońce oświetla góry i lasy takim złotym światłem. No w takich chwilach łatwo zrozumieć, dlaczego to miejsce stało się symbolem całej dzikiej Ameryki. Jest to rzeczywiście miejsce godne polecenia. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Powiedz coś, tak od niechcenia.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCCEU.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
8: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Teatr Letni przygotowuje koncert 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie, Mamo. 10 tenorów o potężnych głosach i scenicznej charyzmie zaprezentuje repertuar łączący klasykę, muzykę filmową i największe światowe przeboje. Całość dopełnią efektowne aranżacje z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze, historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Klubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Klubu wstęp jest bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM.
9: Super FM. FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
10: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Firma jak restauracja. Firma bez standardów obsługi jest trochę jak restauracja, w której każdy kelner podaje zupę inaczej. Jeden przynosi ją elegancko, z uśmiechem i zapyta, czy wszystko w porządku. Drugi postawi talerz tak, jakby właśnie kończył osobisty konflikt z tym rosołem. Trzeci zapomni łyżki. Czwarty powie, ale o co ci chodzi? U nas zawsze tak było. A klient siedzi i myśli, czy ja trafiłem do tej samej restauracji co ostatnio? I w firmach dzieje się podobnie. Jeden pracownik obsłuży klienta świetnie. Dopyta, wyjaśni, uspokoi, poprowadzi. Drugi odpowie sucho. Trzeci odeśle do regulaminu. Czwarty obieca coś, czego firma potem nie dowiezie. I każdy z nich będzie przekonany, że robi dobrą robotę. Bo jeśli nie ma wspólnego standardu, to ludzie opierają się na swoim wyczuciu. A to wyczucie bywa cenne, ale też bardzo różne. Dla jednej osoby konkretnie znaczy jasno i spokojnie. Dla drugiej krótko i chłodno, bez zbędnych uprzejmości. Dla trzeciej miło oznacza, że obieca klientowi prawie wszystko, byle tylko ta rozmowa się dobrze skończyła. A potem firma się dziwi, że klienci mają różne doświadczenia, bo klient raz trafia na osobę, która spokojnie go prowadzi, innym razem na kogoś, kto odpowiada sucho, urywa temat albo sprawia wrażenie, jakby sama obecność klienta była jakąś przeszkodą w pracy. I standard obsługi klienta nie jest po to, żeby zrobić z ludzi robotów, czy kazać im mówić identycznymi zdaniami. Klient też czuje, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy ktoś, kto po prostu wymyśla, czytając kartki. Dobry standard daje ramę. Pokazuje, co w naszej firmie jest obowiązkowe w kontakcie z klientem. Jak zaczynamy rozmowę, jak informujemy o problemie, jak reagujemy na reklamacje, czego nie obiecujemy, a kiedy przekazujemy sprawę dalej. Również jak kończymy kontakt, żeby klient wiedział, co będzie następne. I nie zgodzę się z Tobą, że to zabiera naturalność. To zabiera przypadkowość. Bo profesjonalizm nie polega na tym, że każdy robi po swojemu i trzymamy kciuki, że akurat dzisiaj będzie ten człowiek w dobrej formie. Profesjonalizm polega na tym, że klient niezależnie od osoby po drugiej stronie dostanie podobny poziom uwagi, jasności i odpowiedzialności. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom, obsługujcie klienta dobrze, zatrzymaj się i nazwij, co to znaczy w praktyce. Bo zupę można podać na wiele sposobów, ale klient powinien wiedzieć, do czego chce u Ciebie wracać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie,

0: Fatalne samopoczucie nauczycielicy piątej chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
2: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe, związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
2: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
4: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
2: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
0: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To o pośmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa, w jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 15. Czas na pierwszy wtorkowy raport ze szczecińskich dróg. Pierwszy popołudniowy, a na tych drogach tłoczno m.in. na Bogumińskiej. Ta stoi w kierunku Śródmieścia do skrzyżowania z Chorzą. Potem Obotrycka przejezdna do Przyjaciół Żołnierza. Wszystkich Świętych to pewny postój w stronę ulicy Arkońskiej. To samo jest w kierunku Niebuszewa.
2: Noga z gazu.
1: Na Majdańskiego jadąc w stronę Pogodna stoi także Trauguta do Wojska Polskiego, ale ten zator, no mam nadzieję, szybko powinien się rozluźnić. Teraz ze Gadłowicza tutaj potrzebujecie od 5 do nawet 12 minut, by przejechać w stronę Ronda Knappa. Później Wojska Polskiego przejezdna, choć hamulec przyda się przed wjazdem na Plac Szarych Szeregów. To samo muszą zrobić kierowcy jadący Piłsudskiego, Wielkopolską czy 5 Lipca, a Aleja Piastów stoi przed skrzyżowaniem z Jagiellońską. Jak zawsze o tej porze zwolnijcie przed Rondem Gierosa, bo
2: tu są korki.
1: Na Europejskiej, Dworskiej czy ulicy Ku Słońcu ta sama sytuacja czeka Was na Niebuszewie przy Rondzie Giedroycia. Staszica, Kołłątaja Krasińskiego i Aleja Wyzwolenia to test cierpliwości dla każdego kierowcy. Kolejna pomoc drogowa jeszcze przed 16. Wtedy sprawdzę, co dzieje się na drogach w prawobrzeżnej części Szczecina.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
14: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS 27 czerwca. Szykujcie skóry, ramoneski i ćwieki. Szczecin zatrzęsie się w posadach już 26 i 27 czerwca. Nadchodzi zupełnie nowa petarda na koncertowej mapie Polski. Hells Bells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. Przez dwa dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok Starej Rzeźni. Co na Was czeka? Dwie sceny, dwa dni grania po blisko 10 godzin na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Radio Super FM.
3: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Tęskno mi serca w Super FM, tęskno do domu na pewno, ale nim do niego dojedziemy, to trzeba swoje odstać w popołudniowych korkach. No ale na początek tego serwisu dobre informacje dla wszystkich jadących w stronę Prawobrzeża. Powoli, ale jedzie się trasą zamkową do Gdańskiej, potem bez większych problemów eskadrową do Hangarowej, tam zatrzymacie się dopiero na skrzyżowaniu z Gryfińską. Zderzak w zderzak poruszacie się Leszczynową i Batalionów Chłopskich do Ronda Łanów Podolskich. To samo w Dąbiu, powoli Goleniowską do Izaaka Newtona, a na Pomorskie, tak jak patrzę, no, korek do Ronda Upaszki. Tam wszystko zależne jest od zamkniętego albo otwartego przejazdu kolejowego. Korkuje się z Wierzyniecka z obu stron, czyli jadąc do i z miasta. Warto wybierać wjazd do Szczecina węzłem Dąbia, a potem kontynuować Tczewską do Puckiej i dalej Młyńską do Pomorskiej. Tym samym ominiecie wspomniane korki na Goleniowskiej. A szóstka przejezdna w obu kierunkach, to samo jest na S3 w stronę Gorzowa Wielkopolskiego i S11 w kierunku Stargardu. By nie było tak kolorowo, to
0: tu są korki.
1: Na Floriana Krygiera przy dojeździe do Ronda Hakena. To samo dotyczy także ulicy Południowej. Zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje ze szczecińskich dróg. To wystarczy wybrać na telefonie
0: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.
1: Tylko nie róbcie tego podczas jazdy. Kolejna pomoc drogowa po 16:00. Te przedstawi Michał Kaczmarek, a ja życzę bezpiecznego powrotu do domu. Tomek Janicki, bye bye.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: BYD.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
7: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
8: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
9: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: znowu postawić na nogi.
1: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony, a Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
2: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
1: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciasta odniósł się m.in. na Platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Iwą Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
3: Super FM. Pogoda.
4: Chmury na horyzoncie są obecne, aczkolwiek z każdą godziną będzie ich coraz mniej. To dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest także taka, że o ile obecnie na termometrach jakieś 18 stopni Celsjusza, tak w piątek i w sobotę nawet 32-33 stopnia, więc lato się zbliża do naszego miasta i to takie lato upalne. Dzisiaj wiatr średni, ciśnienie też średnie, deszczu nie będzie.
3: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
4: Ale przed nami za to przegląd najważniejszych informacji z naszego miasta w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Będzie między innymi o ewakuacji mieszkańców z kamienicy przy Wyzwolenia, bo doszło tam do rozszczelnienia rury z gazem. Jaka przyszłość czeka zajezdnie Pogodno i zajezdnie Golęcin? O tym też w tej godzinie. Będzie także o zarobkach lekarzy czy o proteście pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten będzie mieć miejsce już jutro w naszym mieście. I nie tylko. Przed nami także sport, kultura, wiadomości drogowe i dużo dobrej muzyki, a więc idealny sposób, żeby wrócić razem z Radiem Super FM z pracy do domu. Michał Kaczmarek, zapraszam, 4 minuty po 16.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Kiedy mieszkańcy słyszą pewnie takie sformułowanie jak ruch wahadłowy, to niektórym mocniej bije serce, inni tracą od razu cierpliwość, no ale trzeba się przyzwyczaić, że remonty czasem wymagają ruchu wahadłowego. Tak na przykład może być właśnie na ulicy Warcisława w okolicach wiaduktu, który właśnie zaczyna być remontowany. Na miejscu jest Andrzej Putys. Andrzeju, czy tam rzeczywiście ruch wahadłowy w tych okolicach powoduje, że Niebuszewo jest mniej dynamiczne niż zwykle jest?
2: Dzień dobry. Szczerze powiem, ku mojemu zaskoczeniu, no bo nie da się też ukryć, że ja tutaj w nieopodal w tej okolicy mieszkam, więc, że tak powiem, na bieżąco mam wgląd, jak się tutaj jeździ także o tej porze. No i to, że ulica Warcisława to skrzyżowanie przed wiaduktem, to jest zazwyczaj ten trudny punkt, czy to w porannym, czy popołudniowym szczycie komunikacyjnym. No o tym mówiliśmy nieraz w naszych pomocach drogowych i tu faktycznie można było domniemywać, że no jeżeli będzie tam ruch wahadłowy, to się zacznie. A tymczasem, tak jak oglądam to na bieżąco teraz, co się tutaj dzieje, to powiem szczerze, że się nie zaczęło, ku mojemu też pewnemu zdziwieniu. No ten ruch wygląda normalnie jak na tę porę dnia, czyli samo skrzyżowanie to właśnie pod tym wiaduktem, gdzie jest ruch wahadłowy, jakiegoś super wielkiego zatoru nie ma. Oczywiście tradycyjnie o tej porze tutaj jest więcej samochodów, no to nie jest tak, że tu około godziny 16 dało się przejechać płynnie, no nigdy tak nie było. Natomiast tak, też przypomnijmy kierowcom, to jest dosyć istotna informacja, że rano zamykany jest ten pas w kierunku tutaj do góry Warcisława, czyli w kierunku północy naszego miasta, no bo właśnie z północy czy też w dół w kierunku centrum zjeżdżają samochody, to jest ten poranny szczyt komunikacyjny i dokładnie odwrotna sytuacja, tylko czyli właśnie tak jest teraz, że teraz jest zamknięty ten pas pod samym wiaduktem właśnie w kierunku centrum, a jest otwarty ten w kierunku północy naszego miasta, bo tak tutaj ten ruch naturalnie się układa i o ile oczywiście sam dojazd w tym momencie do Ronda Giedroycia w kierunku Śródmieścia, no to jest no, długie stanie w kolejce. Tak to też umówmy się, tak zawsze tutaj o tej porze jest. I z drugiej strony, kiedy wjeżdżamy w kierunku północy Szczecina, w kierunku na przykład Warszawa, no nie ma jakiegoś większego zatoru niż zazwyczaj o tej porze jest, czyli płynnie nie przejedziemy, ale wygląda na to, że ten czas remontu, przypomnijmy, że to jest do 31 sierpnia, tak to jest projektowane, no właśnie wybrane na ten moment wakacyjny, odpukać na ten moment, na tę sytuację, na wtorek, na tę godzinę 16, mniej więcej 13, to nie jest źle, no nie jest wybitnie, no ale no tutaj nigdy o tej porze wybitnie nie jest.
1: Znaczy właśnie, czy tak jest, to też będziemy sprawdzać w pomocy drogowej, której już za kilka minut. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za relację z ulicy Warcisława.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy Andrzejowi, a jednocześnie przypominam, że rzeczywiście za 6 minut mniej więcej sprawdzać będziemy sytuację na drogach w naszym mieście. Jak słyszeliście, z Warcisława i z Niebuszewa dobre wiadomości, a z tych rejonów miasta rzadko mamy dobre wiadomości.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Nie ma miejsca jak dom, śpiewa mądrze rozum i teraz ja będę wam mówić, czy jak będzie wam do tego domu droga się malować na najbliższe minuty, no bo pewnie większość z was chciałaby tam szybko dotrzeć. No i może to nie być takie proste, szczególnie jeżeli na przykład jedziecie z prawobrzeża do centrum, bo most długi nadal ciężko przejezdny. Może nie jest najgorzej, bo już powiedzmy na wysokości ronda Portowców tak strasznie nie jest, ale jeżeli na przykład odbijecie dalej w stronę Bramy Portowej, czy na przykład w stronę Placu Zwycięstwa, to tam samochodów wciąż jest całkiem sporo. Zaznaczam, że całkiem sporo to znaczy trochę mniej niż zazwyczaj, ponieważ już widzę, że im bliżej końca roku szkolnego, tym tych samochodów jest mniej. Chociaż są takie odcinki, na których tego mniejszego ruchu nie widać i tak jak często wam mówię, że na przykład co wybrać, zjazd z trasy zamkowej czy zjazd z mostu długiego, to dzisiaj chyba wybrałbym most długi, bo zjazd z trasy zamkowej jest dużo dłuższy i już od samego zjazdu, czy to przez Plac Żołnierza, czy przez ulicę Bałuki wcale tak łatwo się nie jedzie. Podobnie zresztą jest chociażby na Placu Lotników, czy przy wjeździe na Plac Grunwaldzki od strony ulicy Rajskiego. Nie są to wielkie zatory, ale na przykład do Placu Odrodzenia, no ten sznurek samochodów jest całkiem długi, podobnie zresztą jak od strony Mazurskiej czy od strony Monte Cassino. Szarych szeregów, no powiedzmy, od Wielkopolskiej trochę trzeba poczekać, od Alei Wojska Polskiego też, ale od 5 lipca już bez większych problemów, więc może lepiej z Mickiewicza zjechać w Bolesława Śmiałego, potem w 5 lipca i potem wjechać na rondo, jeżeli chcecie bezkolizyjnie dostać się na Piastów. Chociaż słowo bezkolizyjnie to znowu jest trudne słowo, bo jeżeli już będziecie zjeżdżali z szarych szeregów w Piastów, to tutaj trzeba się liczyć z tym, że jednak chwilę trzeba będzie poczekać, więc chyba jednak w stronę Pomorzan lepiej przez Bolesława Śmiałego i tamte okolice. Na przykład Bohaterów Warszawy też bez większych zatorów. Tutaj problematyczne są jedynie okolice skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przed światłami trzeba się zatrzymać i chwilę poczekać. A w kolejnej pomocy drogowej zajrzymy m.in. na Gumieńce i na Pomorzany, bo piszecie mi, że na Bohaterów Warszawy w stronę Mieszka I dużo samochodów. Sprawdzimy to za chwilę.

0: To był dzień.
1: Sporo niepokojących informacji z miasta niestety. W Podjuchach przy ulicy Niklowej przed godziną 16 wybuchł pożar na placu zabaw. Spłonęła zjeżdżalnia, także nawierzchnia tartanowa. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, aczkolwiek kłęby ciemnego dymu unoszą się nad Podjuchami. Za to przed godziną 13 na Wyzwolenie, czyli w centrum miasta, ewakuowano mieszkańców z jednego z bloków, gdzie doszło podczas prac remontowych do uszkodzenia sieci gazowej. O szczegółach Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Dziś około godziny 13 w Szczecinie przy Alei Wyzwolenia podczas prowadzonych prac remontowych w jednym z budynków doszło do uszkodzenia rury gazowej. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy Straży Pożarnej oraz pogotowie gazowe, które szybko odcięło dopływ gazu do budynku. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców strażacy ewakuowali z niego 11 osób. Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana, nie ma żadnych osób poszkodowanych.
1: A mówił to Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. A już za chwilę na antenie Radio Super FM wiadomości mundialowe od Piotra Jarząbka, a potem kolejna pomoc drogowa. Będziemy sprawdzali, jak się obecnie we wtorek po południu jeździ po Szczecinie.
0: Ale to był dzień. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu. Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
10: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
12: Spotkania z dzisiejszej nocy zaczynamy o godzinie 21:00. Wtedy mistrz świata z 2018 roku, Francja, zmierzy się z Senegalem. Reprezentacja Le Bleu w ostatnich dwóch występach na mundialu dwukrotnie dochodziła do finału. W tej edycji również jest wymieniana jako jeden z faworytów do końcowego triumfu. Rozpędzeni Francuzi wygrali 9 z ostatnich 11 spotkań, przechodząc przez eliminację bez porażki. Przegranej w eliminacjach nie zanotował także Senegal, który zagra na swoim trzecim mundialu z rzędu. Co ciekawe, te reprezentacje mierzyły się już ze sobą na mistrzostwach świata w 2002 roku. Podczas turnieju w Korei Południowej i Japonii. Wtedy Francuzi wygrali 1-0. Teraz faworytem też raczej będzie kadra prowadzona przez Didiera Deschampsa, ale Senegalu nigdy nie wolno lekceważyć, a szczególnie w meczu otwarcia, jak zrobili to Polacy w 2018 roku. O północy bardzo ważne spotkanie z perspektywy kibiców ze Szczecina. Irak zmierzy się z Norwegią. W barwach azjatyckiej kadry może zagrać prawy obrońca Pogoni Szczecin Hussein Ali, jeden z 5 zawodników, którzy pojechali na mundial z ekstraklasy. Jego reprezentacja wraca na Mistrzostwa Świata pierwszy raz od 1986 roku. Wtedy przegrała wszystkie spotkania. Norwegia też długo na mundialu nie była, ostatni raz w 1998 roku. Skandynawowie w eliminacjach przegrali tylko raz, odsyłając do baraży o awans m.in. Włochów. To kadra Stale Solbakena będzie zatem w tym meczu faworytem. Irak według bookmacherów ma 8% na zwycięstwo, ale jak już wiemy, na tym turnieju wiele nas może jeszcze zaskoczyć. O 3:00 w nocy rozpoczną się zmagania w grupie J, a zacznie gwizdkiem Szymon Marciniak, który będzie arbitrem w spotkaniu Argentyna-Algieria. Urzędujący mistrzowie świata na początek podejmują kadrę będącą w niezłej formie, 14 zwycięstw w ostatnich 19 spotkaniach, która wraca na mundial po 12 latach. Faworytem jednak mimo wszystko Albi Celestes. O 6:00 spotkanie dla tych, którzy wstaną wcześniej. Austria zmierzy się z Jordanią. Europejska kadra zagra na mundialu po raz pierwszy w tym wieku, podczas gdy Jordania to absolutny debiutant, ale wydaje się, że zwycięstwo w tym meczu powinni odnieść podopieczni Ralfa Ragnika.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
13: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
10: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
14: Ale

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Im późniejsza godzina, tym łatwiej jest wyjechać ze Szczecina, jeżeli kierujemy się w stronę Przecławia. Obecnie powiedzmy, że ulica Trygiera jest całkiem zgrabnie przejezdna na odcinku oczywiście od ronda Hakena w stronę Przecławia, bo na przykład do ronda Hakena od strony Dziewoklicza, czyli ten odcinek Ustowski ulicy Trygiera, niestety z problemami, ale to chciałoby się powiedzieć, jest element chyba już prawie że tradycyjny i mieszkańcy, którzy się przedostają tamtędy, są przyzwyczajeni, że ten odcinek od skrzyżowania do ronda to jedziemy powoli, a żeglubym czasem nawet bardzo powoli. Europejska płynnie przejezdna, ale już na przykład krakowska w stronę ronda uniwersyteckiego trochę nam spowolni tempo powrotów do domu, aczkolwiek uprzedzam, te korki nie są aż tak bardzo duże, więc kilka minut i powinni jechać dalej. Trochę gorzej jest na Europejskiej w stronę ronda Gierosa na przykład. Tutaj problemy są poważniejsze i od strony Okulickiego, i od strony Ku Słońcu, i mowa tutaj zarówno o tym odcinku od strony Cmentarza Centralnego, jak i od strony Osiedla. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że trochę nam ten czas na rondzie może zająć. Niestety podobną sytuację widzę chociażby na przykład na ulicy Poniatowskiego, gdzie też jedziemy dość powoli. Łatwiej na Jagiellońskiej na 26 kwietnia i tamte rewiry już później, raczej im późniejsza godzina popołudniowego szczytu, tym płynniej przejezdna. Zaczynaliśmy dzisiaj nasze spotkanie od rozmowy z Andrzejem Kutysem i od tego, że sprawdzaliśmy z Andrzejem, jak tam Krasińskiego, jak tam Warcisława, jak tam okolice właśnie wiaduktu w tych rewirach. I chyba Andrzej tak bardzo optymistycznie mówił, że nie, w sumie nie jest tak źle. No a ja widzę, że do wiaduktu niestety jest i to tych samochodów na Niebuszewie może przybywać, więc ten odcinek do wiaduktu, zarówno od strony ulicy Warcisława, kiedy zjeżdżamy z Przyjaciół Żołnierza, jak i kiedy jedziemy od strony chociażby ulicy Kołłątaja czy ronda Sybiraków, może się trochę przyblokowywać. Uciekanie w bok trochę nie ma sensu, bo i na ulicy Kadłubka, i na ulicy Łęczyckiej na przykład, czy właśnie na zamkniętym odcinku Boguchwały, też widzę, że tutaj nie jest najłatwiej z przejazdem. Ucieczka Wasnyka może mieć trochę więcej sensu, aczkolwiek i tak jak dojedziemy do ronda Sybiraków, to trochę trzeba będzie poczekać.

0: godno do rozbudowy, być może za setki milionów złotych. Golęcin tym samym do zamknięcia. To pokrótce plan tramwajów szczecińskich dla dwóch zajezdni w mieście, przedstawiony radnym miasta przez prezesa miejskiej spółki. Przy czym żadnych terminów jego realizacji póki co nie ma. Co więc się będzie działo ze szczecińskimi zajezdniami? Posłuchajcie relacji Andrzeja Kutysa.
1: Zaczynając od tej zajezdni, która miałaby kiedyś być zlikwidowana, tej na Golęcinie, prezes tramwajów szczecińskich Krystian Wawrzyniak mówił wprost, że nie obsługuje nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych. Zresztą takie składy w ogóle miałyby problem z dojazdem na Golęcino.
2: Na to drzanka, jeżeli chodzi o stan techniczny, jest bardzo mocno zdegradowana. W przypadku wagonów niskopodłogowych, gdzie prześwity są bardzo niewielkie, wystająca kostka, płyty, inne elementy torowiska na pewno by uszkodziły i nie pozwoliły na właściwie bieżącą eksploatację taboru niskopodłogowego na odrzance.
1: Problemy z obsługą techniczną, problemy właściwie ze wszystkim. To obraz zajezdni Golęcin w ocenie prezesa miejskiej spółki.
2: Fasadowienie zajezdni Golęcin jest bardzo blisko Odry. W przypadku okresach jesienno-zimowych, kiedy jest cofka, woda potrafi pojawić się w kanałach. Generalnie zajezdnia jest położona nie na gruncie stałym, tylko po części na gruncie stałym, części na gruncie niestałym. Przygotowaliśmy dokumentację projektową na tą modernizację zajezdni, natomiast okazało się, żeby cokolwiek tam zrobić i myśleć, to trzeba połowę tej zajezdni palować, więc koszty byłyby niespółmierne do osiągniętych efektów. Dwa, zajezdnia w ścisłej zabudowie kamienicznej, jeżeli chodzi o uciążliwość dla mieszkańców, jest bardzo duża.
1: Przy czym, jak się prześledzi doniesienia dotyczące zajezdni Golęcin, to niespełna 10 lat temu, w 2017 roku, miasto ogłaszało nawet przetarg na dokumentację. Stan na dzisiaj słyszeliśmy. Natomiast duże plany są wobec zajezdni Pogodno.
2: Więc generalnie plan rozbudowy miałby na celu na tą chwilę zbudowanie lakierni, myjni tunelowej. Na tą chwilę na zajezdni Pogodno, a nie na zajezdni Golęcin. Nie mamy myjni, wykonujemy czyszczenie tramwajów ręcznie. O ile jeszcze to w okresie letnim jest znośne, o tyle w okresie zimowym jest bardzo trudne.
1: Rozbudowa oznacza już pytania od pobliskich działkowców.
2: Były telefony, spotkaliśmy się z zarządem tych ogródków działkowych, uspokoiliśmy tych państwa, jakby mówiąc o tym, że my planujemy, zamierzamy, że to dzisiaj jesteśmy na etapie jakby budowania koncepcji, zaczynamy o tym głośno mówić, natomiast ci państwo na razie mają sobie tam te ogródki uprawiać i nikt na tą chwilę po prostu nie zamierza tam wchodzić. Jeżeli będą jakieś już konkretniejsze uzgodnienia, czy będziemy aplikowali jakieś środki związane z tym i faktycznie te środki otrzymamy na tą rozbudowę, będziemy na bieżąco ich informować.
1: Żadnych gotowych planów, a co za tym idzie, terminów nie ma, podobnie jak nie ma kosztorysu. Tu prezes Wawrzyniak podawał dwa przykłady z kraju.
2: W Poznaniu i Anopol w Warszawie. Z tego co pamiętam, Poznań był robiony w perspektywie 2010-2014 i tam koszt to jest zajezdnia na 400 wagonów, wyszedł około 400 milionów. Natomiast w tej ostatniej perspektywie była budowana zajezdnia Anopol w Warszawie przez tramwaje warszawskie. Z tego co pamiętam, na około 200 albo 250 tramwajów, zupełnie greenfield, czyli od poziomu zero. I z tego co pamiętam, koszt po waloryzacji wyniósł około 600 milionów złotych.
1: 400, 600, a może więcej milionów. To na razie gdybanie, więc odnotujmy plany i czekamy tu na dalsze kroki miasta oraz radnych.

0: My w Radiu Super FM kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia. Za 3,5 minuty będzie 17, więc punktualnie o 17 wiadomości Radia Super FM, a potem wrócimy do tematów szczecińskich. Będzie m.in. o Szczecin Festiwalu, który został powołany do życia i już budzi kontrowersje, na przykład wśród radnych. Będą także wiadomości sportowe, a także zapowiedź jutrzejszego protestu pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zostańcie z nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: I po reklamie.
11: Tak gra?

0: jest 17. Wiadomości Super FM.
1: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia.

0: i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
1: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
2: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
3: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
2: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
0: który rusza 29 czerwca.
4: Super FM. Pogoda.
5: Im późniejsza godzina, tym będzie ładniej. To dobra wiadomość i zwiastun tego, że idzie poprawa pogody i to taka porządniejsza. Najbliższe dni to wzrosty temperatur z kulminacyjnym momentem w sobotę, kiedy w niektórych częściach województwa zachodniopomorskiego możemy mieć na termometrach nawet, uwaga, 37 stopni Celsjusza. W Szczecinie powinno dobić maksymalnie do 32-33 stopni, czyli i tak upalne dni przed nami, czyli za tymi 19 stopniami, które mamy obecnie. Ci, którzy nie lubią upałów, jeszcze zatęsknią. Wieczorem 13, nad ranem 10, średnie ciśnienie i średni wiatr raczej obecnie już nieodczuwalny.
4: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
5: Będzie skrót porannej rozmowy Radia Super FM, czyli naszym gościem był wówczas poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale będzie także o zaplanowanym na jutro proteście pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie uciekamy także od wiadomości sportowych, co słychać w Chemiku Police, sprawdzał Piotr Jarząbek. Ta relacja też jeszcze w tej godzinie. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie, 4 minuty po 17.

0: Oryginalny utwór wykonywany przez grupę Tok Tok, ale w 2003 roku Gwen Stefani i No Doubt wzięli ten utwór na tapet i proszę bardzo, znów stał się wielkim światowym przebojem. It's My Life to za nami, 11 minut po godzinie 17. Teraz będzie fragment porannej rozmowy Radio Super FM. Gościem był Jarosław Rzepa, czyli poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego z naszego miasta. Tematów, które poruszaliśmy, było całkiem sporo, ale zaczęliśmy od sprawy związanej z zarobkami medyków. Temat jest głośny ze względu na radnego z Warszawy, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując w publicznym szpitalu. Co na ten temat, poseł Rzepa, posłuchajcie.
1: Jak pan słyszy o takich historiach, to co panu przychodzi do głowy, jakie komentarze?
2: Przychodzi mi jeden podstawowy, że powinniśmy wreszcie zabrać się za maksymalny poziom uposażeń lekarskich w publicznej służbie zdrowia. Lekarz powinien, moim zdaniem, dobrze zarabiać, ale przyzwoicie. A dobrze to nie znaczy, jak milion tam ileś. Powinno być to poziom, który jest w Polsce postrzegany jako dobrze, może 30 tysięcy i byłoby to w porządku, a nie 120, 150, 160, 200 tysięcy. Nie, panie redaktorze,
0: może powinniście jako Polskie Stronnictwo Ludowe udzielić korepetycji Koalicji Obywatelskiej, no bo mówi się, że PSL jest zazwyczaj dobry w takich kadrowych różnych sprawach i w tym, jak tam ulokować działaczy bez takiego bezczelnego, aż mocno sytuowania niektórych, a tutaj proszę bardzo, trafił się taki polityk, który od razu jeden rok mało, a drugi rok 1 600 000.
2: Okej, panie redaktorze, jeżeli przez ostatnie kilkanaście lat mieliśmy ogromny wzrost nakładów na służbę zdrowia i to widać w budżecie ponad 230 miliardów, a problemy jak gdyby nie znikają, to te pieniądze po prostu idą moim zdaniem w zbyt dużym stopniu do bardzo wąskiej grupy osób i one są po prostu nieprzyzwoite. I dlatego mówię tu publicznie, że w publicznej służbie zdrowia powinniśmy coś z tym zrobić.
0: No to zaraz do tego wątku wrócimy, ale panie pośle, ja pamiętam, kiedy był pan wicemarszałkiem województwa, kiedy udzielał mi pan jeszcze wywiadu jako wicemarszałek i tam pojawiały się tematy związane chociażby ze szpitalem w Zdrojach, jeszcze z innymi szpitalami i tam wtedy też padały takie sformułowanie, że lekarze mają za duże oczekiwania. I potem z tych wywiadów czasami te sformułowania musiały uciekać w autoryzacji, ponieważ baliście się iść na wojnę z ochroną zdrowia i że to nie wypada tak mówić o tym, że lekarze zarabiają za dużo. Jesteśmy 7 lat później mniej więcej od tamtych czasów i teraz mówi pan, że no, publiczna służba zdrowia to już jest za duże wynagrodzenie i tutaj teraz już chyba jakaś granica musiała zostać przekroczona.
2: Myślę, że tak. To podobny temat ostatnio minister Motyka poruszał się w Nowościu. Że wiele osób mówi o tym, że jeżeli zostaną ograniczone ceny, ten CPN słynny, to stacje przestaną sprzedawać paliwo. Tak się nie stało. I myślę, że jeżeli byśmy tutaj przyjęli jasne zasady w publicznej służbie zdrowia, lekarze by nadal pracowali.
0: Tak mówił poseł Jarosław Rzepa w porannej rozmowie Radia Super FM, ale rozmawialiśmy także m.in. o temacie ustawy zakazującej używania pirotechniki. Poseł Rzepa jest przeciwny tej ustawie, a także o konflikcie szczecińskich parlamentarzystów, czyli dlaczego Rzepa nie lubi Mateckiego i dlaczego panowie tak nieładnie się ostatnio przezywali na mównicy sejmowej. Podcast z porannej rozmowy już na naszej stronie internetowej, a jutro o poranku Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. A

0: Pierwszy singiel z nowej płyty Ariany Grande. Ten album ma się ukazać już w lipcu. 21 minut po 17. Jeżeli planujecie załatwiać swoje sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jutro o poranku, to raczej wam to odradzamy. Od 8 do 10 trwać będzie protest związkowców, a właściwie protest większości pracowników, bowiem w ZUS-ie atmosfera nie jest najlepsza. Oczekują oni podwyżki o 1200 zł brutto, a ostatnia propozycja pracodawcy to zaledwie 200 zł brutto. Jak wyglądać będzie protest, o tym rozmawialiśmy z Agnieszką Trzeciak, przewodniczącą Komórki Solidarności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego.
1: W tym czasie pracownicy, i tutaj chciałabym podkreślić, że nie tylko nasi tutaj w Zachodniopomorskim, ale w całej Polsce, odchodzą od swoich stanowisk pracy. Tutaj trochę inaczej będzie to wyglądało, bo osoby chętne do podjęcia, jak w tym przypadku strajku ostrzegawczego, na te 2 godziny nie wykonują czynności służbowych.
0: Czy będzie jakaś pikieta taka jak właśnie przed siedzibą na Citroena, czy tutaj przed siedzibą w Szczecinie na placu Rodła, czy to będzie tylko po prostu odejście od obowiązków?
1: Na chwilę obecną tylko odejście od swoich stanowisk, ponieważ pracodawca nie po prostu udzielił nam zgody na oflagowanie się, więc podejmujemy wyzwanie w ten sposób, że odchodzimy od swoich stanowisk.
0: Jasna sprawa, rozumiem. Czy od ostatniego protestu były jakieś w ogóle dialogi z władzami ZUS-u, czy związkowcy usłyszeli jakąś chęć kompromisu? No bo z tego, co napisało chociażby OPZZ, to jest tak, że związkowcy chcą 1200 zł, ZUS daje 220 i koniec, kropka.
1: No i na chwilę obecną cały czas można tak określić, tak pozostaje. No tutaj kwestia jest tylko tam rozmowy jednorazowej wypłaty, to było w którymś momencie. Na chwilę obecną jakby pracodawca nie przedkłada innych możliwości kompromisu. Dlatego w tej chwili podejmujemy następne kroki.
0: Mówiła Agnieszka Trzeciak, przewodnicząca Solidarności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie zachodniopomorskim. Protest odbywać się będzie jutro od godziny 8 do 10.

0: 27 minut po godzinie 17, a w tej godzinie jeszcze między innymi kultura i sport, a po godzinie 18 popołudniowa rozmowa Radio Super FM, jeden z liderów zielonych, a także radny Szczecina w klubie Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik, będzie z nami na żywo. Już teraz zapraszam.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko,

0: to był dzień.
1: Projekt Szczecin Festival został ogłoszony zaledwie kilkanaście dni temu i budzi skrajne emocje od pozytywnych, ponieważ taka marka parasolowa może rzeczywiście promować szczecińskie wydarzenia, po negatywne i zarzucające projektowi powielanie rozwiązań tylko po to, żeby udawać aktywność w temacie kultury. Szczegóły w materiale Andrzeja Kutysa.
2: Odwołanie wiceprezydenta od kultury z KO, kontrowersje wokół Wydziału Kultury, listy otwarte, dyskusje, to już było. A teraz mówimy o Szczecińskiej Agencji Artystycznej, która to z kolei jest nacenzurowanym w KO. Ci radni powołują się zresztą na raport NIK, ale nie wchodzą w szczegóły, a tym bardziej oceny. Czym właściwie jest Szczecin Festiwal i za ile? Mówił Tomasz Jaworski, kierownik do spraw promocji Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
3: To jest więcej niż jedna kampania czy miejska platforma, ponieważ generalnie projekt składa się z kalendarza, będzie składał się z kalendarza wydarzeń, opisu festiwali, materiałów prasowych, różnych innych współprac. Między innymi tworzona jest aplikacja. W tej chwili jest w fazie testów, jakbyśmy mogli jeszcze tam przewinąć jeden slajd. Budżet projektu to jest do 100 tysięcy złotych. Natomiast jest to projekt pilotażowy, w związku z tym nie wiemy tak naprawdę, jak ostatecznie się zamkniemy, ponieważ jak wszystkiego tego typu inicjatywy będą wynikały z potrzeb, które będą się w międzyczasie zgłaszały.
2: Ciekawostka, szefowej SAA na spotkaniu z radnymi ostatnio nie było. Na marginesie też odnotujmy, że na wspomnianą konferencję prasową nikt nie zaprosił szefowej Wydziału Kultury w Szczecińskim Urzędzie Miasta. Natomiast krytykujący SAA w mediach społecznościowych radny Zielonych w klubie KO Przemysław Słowik komentował i pytał o stronę Szczecin Festival.
4: Kiedy wy wpadliście na ten pomysł? Bo jak patrzę w strategię Szczecińskiej Agencji Artystycznej, opublikowaną w grudniu 25, tam nic nie ma o Szczecin Festiwal. Mam trochę wrażenie, że jak poruszyliśmy temat 2 miesiące temu i zmienił się statut i jasno powiedzieliśmy sobie, że środki na promocję miasta wracają do miasta, bo Agencja Artystyczna nie jest od tego, co stwierdził m.in. NIK, to naprędce powstał pomysł zrobienia Szczecin Festiwal, żeby mieć kolejne argumenty do wydawania pieniędzy na promocję.
2: Kierownik Jaworski odpowiadał, że jego szefowa już rok temu miała plan.
3: W 25 został przyjęty, w związku z tym wtedy narodził się ten projekt. Projekt nazywał się wstępnie, zresztą można sobie to sprawdzić, Szczecin Festiwalowy, natomiast po konsultacji ze środowiskiem, z partnerami, została zmieniona nazwa. Stąd ta późna rejestracja tej domeny.
2: Ogólnie dyskusja trwała prawie 40 minut. Radni KO generalnie krytykowali. Wyjątkiem była radna klubu OK Polska, czyli prezydencka radna Jolanta Balicka.
5: Bardzo dziękuję za tą kolejną inicjatywę. Znam panów i wiem, że będzie działać świetnie. Ja rozumiem, że nie wszystkim się może ta inicjatywa i aktywność podobać, ale ja jako radna bardzo dziękuję za tą aktywność.
2: A tytułem mojego komentarza mogę się zastanowić, czy otwarty niemal konflikt radnych KO ze Szczecińską Agencją Artystyczną, tym razem o Szczecin Festiwal, której ostatnio bronił kierownik i pracownik marketingu, a nie jego szefowa, czy to była tylko dyskusja o ten konkretny projekt, czy pretekst, pod którym kryje się więcej animozji prowadzących, no przynajmniej w sferze kultury, do kopania się po kostkach pod stołem współrządzących miastem z prezydentem kontra Koalicja Obywatelska. Z tym zastanowieniem, na razie zastanowieniem państwa słuchaczy zostawiam.
1: Przemysław Słowicz, czyli radny Koalicji Obywatelskiej, będzie z nami po godzinie 18 i ten temat między innymi będziemy poruszać.

0: w Radiu Super FM, w magazynie Ale to był dzień, czas na wiadomości sportowe. Co słychać w Chemiku Police? Jeżeli chodzi o te informacje, to ma je dla Was Piotr Jarząbek.
1: Dużo w ostatnich dniach dzieje się wokół siatkarskiego Lotto Chemika Police, więc uporządkujmy trochę wiadomości. Zaczynając chronologicznie, atakująca Julia Hewelt w następnym sezonie nie będzie reprezentowała barw klubu z Police. Hewelt grała w Chemiku przez 2 lata, to tutaj zadebiutowała w seniorskiej siatkówce. Regularnie powoływana do reprezentacji U21 atakująca w barwach Chemika zagrała w 47 spotkaniach, w tym okresie zdobywała średnio 7,5 punktu na mecz. Do tego na przestrzeni 2 sezonów zdobyła po 26 asów serwisowych i punktowych bloków. Dodajmy, że Lotto Chemik Police przeprowadza na pozycji atakującej całkowitą rewolucję. Wcześniej klub ogłosił zakończenie współpracy z Weroniką Gierszewską, również grającą na tej pozycji. Znamy także 4 nazwiska, które są już w kadrze na przyszły sezon. Libero Agata Nowak, rozgrywająca Katarzyna Partyka i 2 przyjmujące, Julia Orzoł oraz Natalia Mędrzyk. Cały czas czekamy także na ogłoszenia związane z odkryciem poprzedniego sezonu, czyli środkową Mają Koput. 19-latka dostała niedawno kolejne powołanie do reprezentacji Polski. Biało-czerwone zaczynają 2. tydzień rywalizacji w Lidze Narodów. W poprzednim 19-letnia zawodniczka zagrała w 4 spotkaniach w chińskim Nankin. Za te występy zebrała dosyć pozytywne opinie. Na przestrzeni tych 4 meczów Koput zdobyła łącznie 19 punktów, prezentując się dobrze w grze blokiem, a także na zagrywce. Polki po rozgrywkach w Chinach są na 7. miejscu w tabeli Ligi Narodów po pokonaniu Belgii, Czech i Serbii, a także porażce z Chinkami. W 2. tygodniu rywalizacji biało-czerwone w Bangkoku zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. No i na koniec, chyba największa bomba, Dawid Michor nie jest już trenerem Chemika. Klub poinformował o zakończeniu współpracy ze szkoleniowcem. Michor zdążył się już pożegnać z kibicami w krótkim filmie zamieszczonym na profilu klubu.
2: Chciałem Wam serdecznie podziękować za wsparcie, jakim obdarzyliście mnie, sztab i zespół. Dziękuję za wiarę, za Wasze kilometry przejechane na mecze wyjazdowe, za to, jaką atmosferę rodziną stworzyliście na naszej hali. Mi przychodzi się pożegnać i powiedzieć do zobaczenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym sezonie. Mam nadzieję, że się będziemy spotykać i zawsze mile wspominać to, co wspólnie przez 2 lata zbudowaliśmy.
1: Dawid Michor był trenerem Chemika przez 2 sezony, zajmując klubem kolejno 7. i 8. miejsce w siatkarskiej Tauron Lidze. Za poprzednią kampanię Michor został nagrodzony tytułem trenerskiego odkrycia sezonu.

0: Za niecałe dwie minuty będzie godzina 18, za chwilę więc najpierw wiadomości w Radiu Super FM, a potem popołudniowa rozmowa. Będzie z nami jeden z liderów Zielonych, radny klubu Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
5: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
6: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8:30, 10:30 pod

0: bulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
1: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
2: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
1: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień, od 11 do 18. Wegeburger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
3: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
4: Przemysław Słowicz jest razem z nami w studiu, czyli radny klubu Koalicji Obywatelskiej, jeden z liderów Zielonych. Kłaniam się, panie radny, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie rektorze, witam wszystkich słuchaczy.
4: Chce pan jakoś skomentować tą ostatnią wiadomość z serwisu informacyjnego?
5: O kiełbasach?
4: O kiełbasach, o schabowych, że teraz nie będzie już wegańskiego schabowego.
5: No... Myślę, że to jest tutaj walka tak naprawdę przemysłu mięsnego z przemysłem wege.
4: No i niech pan zobaczy, jaka ta Unia Europejska jest nam potrzebna. Tutaj nie jeden konfederata by teraz powiedział, zobaczcie, czym się zajmuje Unia Europejska
5: teraz. Ja myślę, że każdy, kto chce spożywać dane produkty, to sobie je znajdzie, ale spójrzmy na przykład na Holandię, która zakazała w ostatnim czasie w ogóle reklam w przestrzeni publicznej mięsa.
4: A to jakby pan nazwał... Załóżmy, że mamy taką wegetariańską kiełbasę, to jakby pan ją nazwał, nie nazywając ją kiełbasą?
5: Przyznam szczerze, się nad tym nie zastanawiałem. No, może, no.
4: A w Unii Europejskiej się zastanawiają.
5: No, to dzisiaj chyba nie jest na szczęście nasz problem, ani największy, ani główny, ale gdzieś coś, co z boku funkcjonuje, jest i niech się zastanawiają nad tym ci, którzy są od tego.
4: Na chwilę się do Wielkopolski przeniesiemy, jeżeli pan pozwoli. Prezydent Poznania podczas sesji absolutoryjnej dostał od lewicowych środowisk tortem po twarzy za to, że nie słucha mieszkańców. Poprosiłbym o taki komentarz z jednej strony polityczny, ale z drugiej strony komentarz aktywistyczny. Pan był przez wiele przecież miesięcy bardziej kojarzony jako aktywista niż polityk.
5: Miesięcy lat,
4: no, może nawet.
5: Dalej myślę, że czasami te aktywistyczne zachowania mam razem z kolegami, koleżankami. Ale szczerze, tak patrząc na to, co się stało, widziałem tylko urywek tego dzisiaj dosłownie. Nie wiedziałem kto i dlaczego, widziałem sam akt. No i przede wszystkim w żadnym, myślę, wymiarze jakikolwiek atak fizyczny nie jest dopuszczalny. Nieważne z której strony, nieważne za co, mamy naszą nietykalność cielesną jako obywatele. Nieważne, czy politycy, czy nie politycy, nikt nie powinien być ofiarą jakiejkolwiek napaści, ataku. No to jest może z jednej strony, pomyślimy, niewinny atak, bo tortem dostać, no co to jest? To nie jest zgnięcie
4: niewinny,
5: nożem, ale
4: niewinny jak niewinny, ale z drugiej strony chyba to pokazuje, że cierpliwość ludzi względem samorządowców powoli się kończy. I to, czy to referendalna cierpliwość, czy cierpliwość dotycząca tego, że jeżeli ktoś jest wobec mieszkańców bezczelny, to mieszkańcy zaczynają być bezczelni wobec takiego polityka.
5: Wie pan co, jakby ja nie ocenię tutaj prezydenta Poznania, bo nie wiem tak naprawdę, jak w Poznaniu to wygląda. Nie jestem poznaniakiem, nawet nie spędzam tam za wiele czasu w ciągu roku, może jestem dwa razy w roku w Poznaniu i podoba mi się bardzo, ale w żadnej formie oceny takie zachowania nie są dopuszczalne. Zachowania typu referendum to są demokratyczne mechanizmy, z których można korzystać, jak nam się władza nie podoba i są one zapisane w ustawach, w konstytucji, można z nich korzystać i tak powinniśmy działać. W żaden sposób jakikolwiek atak fizyczny nie powinien być dopuszczalny, nie powinien mieć miejsca, a jak jest, to powinno się ponosić tego konsekwencje.
4: To jeszcze jedna minuta, zanim przejdziemy do spraw typowo szczecińskich. Pozwolę panu na antenie radiowej odpowiedzieć Rafałowi Kubowiczowi, czyli politykowi Konfederacji, który no, potraktował pana taką pewną analogią do lekarza z Warszawy, który zarabia miliony, pan zarabiał setki tysięcy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i w poście Rafała Kubowicza ewidentnie zasugerowano, że jest to synekura polityczna, tak jak w przypadku tamtegoż oto dżentelmena.
5: Mam wrażenie, że za każdym, że co roku, jak są oświadczenia, to takie rzeczy są powtarzane, ale jakby chciałbym oprzeć się na faktach, bo z tego co wiem, pan Konfederata fakty mu nie

0: pasowało, więc je mocno zmanipulował. Po pierwsze, moje zarobki są jawne od roku bodajże 2018, tak? Czy 17 nawet.
1: No, muszą być, odkąd został pan radny, więc to akurat
0: można
1: nic spektakularnego.
0: W ostatnim roku, czyli to był rok bodajże 2023, kiedy miałem pełny rok na kontrakcie, na prywatnej działalności, na kontrakcie przepracowany, zarabiałem, jak się dobrze nie mylę z pamięci, około 220 tysięcy brutto. Dzisiaj rocznie za ostatni rok to jest kwota bodajże 270 tysięcy brutto, ale też chciałem zwrócić uwagę, bo nie dziwię się, że osoba, która ma problem z korzystaniem z butelkomatu, ma też problem z czytaniem, zrozumieniem oświadczenia. Zaznaczyłem, że to są umowy o pracę, nie jedna, bo miałem w zeszłym roku jeszcze dodatkową pracę bardzo w krótkim okresie, ale też na etacie i to jest 270 tysięcy łącznie ze wszystkich stanowisk, które pełniłem.
1: Co się panu nie podoba w projekcie Szczecin Festival?
0: No, przede wszystkim to, że niewiele wiemy na jego temat. No może po wczorajszej komisji trochę więcej, ale tydzień temu, jak była jego prezentacja, to naprawdę nie widzieliśmy prawie nic, bo pani dyrektor nawet nie była w stanie wtedy określić kwoty, jaka będzie wydana. Dzisiaj na slajdzie widzieliśmy, że to ma być do 100 tysięcy złotych, ale tak naprawdę to, o czym się mówi w bardzo ogólnikowych słowach i na tej prezentacji, którą zobaczyliśmy, to w zasadzie są te same zadania, które od wielu, wielu lat powinna realizować po prostu Szczecińska Agencja Artystyczna. Nie widzę potrzeby tworzenia w tym wypadku marki, która będzie trochę jakby nakładać marżę na to, co powinna robić agencja artystyczna i wydawać te pieniądze dalej.
1: A jakby pan zareagował na takie sformułowanie, że wyostrzył wam się ten kurs na kulturę i tematy kulturalne w momencie, kiedy Marcin Biskupski przestał być zastępcą prezydenta odpowiedzialnym za kulturę? Wyobrażam sobie, że nie zaatakowalibyście SAR, gdyby to właśnie nadal Biskupski był wiceprezydentem za kulturę odpowiedzialnym.
0: Myślę, że gdyby Marcin Biskupski był nadal odpowiedzialny za kulturę, to Szczecińska Agencja Artystyczna funkcjonowałaby inaczej, albo może by jej nawet nie było. Bo było przecież plan połączenia Szczecińskiej Agencji Artystycznej razem z Domem Kultury Słowianin i może wtedy byśmy ten plan dokończyli. Proszę zwrócić uwagę, że przez ten rok, kiedy Marcin Biskupski zajmował się kulturą, naprawiliśmy masę rzeczy w tej kulturze. Wyprowadziliśmy ją na prostą po tych wielu latach, kiedy się tak naprawdę co roku walczyliśmy o każdą złotówkę w budżecie. To był pierwszy rok po zarządów Marcina Biskupskiego, kiedy kultura nie mówiła, że nie ma pieniędzy, kiedy kultura mówiła, że czuje się bezpieczna i może planować i może działać.
1: Czy ja mam takie wrażenie, że teraz jest spokojniej wokół tematów kulturalnych i że jedyne wątpliwości, które gdzieś tam są poruszane publicznie, to są wątpliwości albo ze strony chociażby, nie wiem, Pawła Bartnika na komisjach, albo z pana strony podczas rolek i podczas komisji.
0: Realizujemy też złożone obietnice. Teatr Współczesny, nowa siedziba Teatru Współczesnego była jedną z tych obietnic. Robimy, realizujemy.
1: Tu co do finansowania, to jeszcze wciąż jest dużo znaków zapytania, panie radny, więc to robimy, realizujemy.
0: Na tą chwilę jest podpisana umowa o projekt już wykonawczy. Tak?
1: No projekt wykonawczy, a potem trzeba znaleźć jeszcze pieniędzy. Dość dużo trzeba jeszcze znaleźć niż te, które są zadeklarowane.
0: Po kolei.
1: Ale to rozumiem, że to nie jest żaden, że tak powiem, beef polityczny. Nie kłócicie się politycznie o tą kulturę i te podgryzki Szczecińskiej Agencji Artystycznej to jest dlatego, że pan rzeczywiście widzi, że działają bardzo słabo, a nie dlatego, że chcecie sobie trochę podgryzać.
0: Mamy 14 instytucji kultury w naszym mieście i mówimy tylko o jednej, więc jeśli faktycznie byłaby tutaj pod tą tezę, którą pan przedstawił, jakaś prawda, no to zajmowalibyśmy się pewnie większą ilością, ale my po prostu obiektywnie obserwujemy, co się dzieje we wszystkich instytucjach i tak naprawdę jedynie ta działalność Szczecińskiej Agencji Artystycznej na dzisiaj budzi nasze wątpliwości. Najpierw dotyczyło to wydatkowania środków na promocję miasta, co NIK wskazał, że nie powinno mieć miejsca, zmieniliśmy statut i będzie pewnie wniosek o to, żeby zmniejszyć budżet. Dzisiaj jest ten Szczecin Festiwal, który nie trzyma się to jakiegoś sensu w swojej realizacji.
1: Wyburzenie zajezdni na Golęcinie, powiększenie zajezdni na Pogodnie, wyremontowanie ulicy Mickiewicza. Właściwie te dwie ostatnie rzeczy, czyli zajezdnia Pogodno i remont Mickiewicza, to brzmi jak takie projekty, które łącznie by mogły kosztować, nie wiem, postrzelamy trochę, ile by mogło kosztować te dwa projekty bardzo bliskie od siebie.
0: Golęcin i Pogodno razem?
1: Nie, Golęcin zostawmy, bo właściwie można powiedzieć, że Golęcin raczej ma już szarą przyszłość przed sobą, ale zajezdnia Pogodno plus remont Mickiewicza to są dwa tematy bardzo mocno podejmowane przez Koalicję Obywatelską w ostatnim czasie.
0: Myślę, że sam remont Mickiewicza jest w okolicach przynajmniej 80 milionów złotych, patrząc po to,
1: no, że... No ja mówiłem setka podczas naszego programu na żywo, to pan mówił, że przesadzam. No,
0: dlatego mówię 80, to nie 100. To jest
1: no,
0: jednak 20...
1: no to rzeczywiście drastyczna różnica, panie
0: radny. No jest, jedna czwarta jednak różnicy między 80 a 100. Jeśli chodzi o zajezdnie pogodno, tu kwoty są znacznie wyższe, patrząc po tym, jak to wygląda w innych miastach. Chyba myślę, że tu mówimy o kwotach rzędu 150, a może nawet 200 milionów.
1: Skąd
0: ale...
1: wy weźmiecie ćwierć miliarda złotych na te dwa projekty, które w ostatnim czasie bardzo mocno są deklarowane i analizowane przez Koalicję Obywatelską?
0: Krok po kroku, panie redaktorze, pamiętajmy, że mówimy o dwóch projektach, które są na w zasadzie pierwszym etapie, bo w obu przypadkach potrzebujemy najpierw PFU, później projektu. Na koniec będzie finansowanie, na ostatnim etapie finansowanie już samej inwestycji. No i to się rozkłada na kilka lat. Ja zakładam, że przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie, znaczy powinniśmy na pewno rozpocząć zajezdnie pogodno w tej kadencji. To jest absolutnie priorytet, jeśli chodzi o taką infrastrukturę, tą techniczną dla komunikacji miejskiej. A w przypadku Mickiewicza liczyłbym, że będziemy mieli przynajmniej dokumentację w tej kadencji i może zaczniemy jakimś przetargiem i będziemy kończyć w przyszłej kadencji. Tak naprawdę to przyszła kadencja będzie kończyć te inwestycje.
1: Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście tą ulicę Mickiewicza trochę próbujecie odciągnąć w czasie potencjalne kontrowersje związane z tymi pasami rowerowymi, których pan najpierw chciał, a potem jak przyszło co do czego, to pan ich już nie chce.
0: Nie, panie rektorze, mówiliśmy tylko o tym konkretnym projekcie i że on ma swoje wady i jest nieakceptowalny w tym, jak został przedstawiony. Jutro na komisji ten projekt będzie omawiany i będziemy szukać rozwiązania do zrealizowania i projektu SBO, ale również rozpoczęcia dużej przebudowy ulicy Mickiewicza.
1: To na sam koniec, bo nam została niecała minuta. Czy pan słucha hip-hopu polskiego?
0: Słucha.
1: Nie wiem, takich artystów jak Malik Montana pan na przykład może słucha, albo
0: no, że kilku konkretnych
1: innych
0: utworów, nie całej twórczości.
1: Czy miasto powinno dopłacać do festiwalu, który promuje takich właśnie artystów, bo pojawiły się interpelacje radnych Szczecina. Fakt Prawa i Sprawiedliwości, że no, taki projekt jak projekt hip-hopowy z artystami, którzy przeklinają i co tu dużo mówić, no śpiewają nieparlamentarne treści, nie powinien spotykać się z patronatem miejskim.
0: Co, to są bardzo delikatne kwestie, no bo mogliby się zapytać, czy jakby wystąpił Taco Hemingway, który był też kilka lat temu na Neuvenaliach.
1: No ale nie porównujmy Taco Hemingwaya do Malika Montana.
0: Tam też jest nieparlamentarny tekst
1: Nie.
0: Jest, albo BDOS. No
1: estetycznie jakby się z panem nie zgadzam w tym momencie.
0: Estetycznie to jest co innego, ale jeśli mówimy, tylko skupiamy się na warstwie językowej, tego języka, który
1: tym
0: jest
1: bardziej
0: wulgarny.
1: Się estetycznie z panem nie zgadzam.
0: Tego języka, który jest wulgarny, to przekleństwa się pojawiają w hip-hopie co do niestety zasady, myślę.
1: Treści erotyczne.
0: Nie, to już co innego, ale jest
1: złapał
0: cienka,
1: się pan za głowę, jest cienka, panie radny,
0: nie, bo jest
1: można odpowiedzieć.
0: Granica, bo jest cienka granica pomiędzy tą w kulturze nałożeniem cenzury, a faktycznie twórczością, która jest szeroko
1: no, powiedzmy, dozwolona. Że kasa z miasta, czy kasa ze zwikłu na festiwal, fajnie, że młodzi ludzie organizują festiwale, dlaczego akurat muszą zapraszać artystów, którzy co tu dużo mówić, no są kontrowersyjni, no nie ściemniajmy się, panie radny.
0: Można się temu przyjrzeć, ale jak zawsze w tej sytuacji bym ostrożny. Pamiętajmy
1: czy radni
0: też,
1: PiSu
0: że...
1: przesadzają?
0: Pamiętajmy też, że radni PiSu mieli problem z tytułem utworu na kontrapunkcie, który zresztą ten kontrapunkt wygrał, bo też był wulgarny. Jego treść można potraktować wulgarnie, bo tam przez prawie całe przedstawienie nago byli aktorzy, więc jakby ostrożnie z ocenianiem tej kultury, tego ile można, a ile nie można.
1: No to dobrze, chociaż udało mi się polityka zaskoczyć na koniec rozmowy popołudniowej. Przemysław Słowik był razem z nami w studiu. Kłaniam się i bardzo dziękuję, panie radny.
0: Dziękuję, dobrego popołudnia i wieczoru.
1: A jednocześnie już teraz słuchacze Radio Super FM zapraszam na rano. Po godzinie 8 będzie z nami Konrad Jarosz, czyli dyrektor szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej. Rozmawiać będziemy m.in. o ostatnich atakach na ratowników i personel szpitala na szpitalnym oddziale ratunkowym.
2: Super FM. Super FM.
3: Yes. Papa, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Autopromocja.
1: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz Związek Starania o Prawo Gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
12: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie. Kilka dni więcej dla Maj i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
11: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Turniej zacznie się 29 czerwca. Do Wimbledonu już szykuje się Hubert Hurkacz, który dziś w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał rozstawionego z ósemką Andrea Rublowa 6-3-6-2. Z kolei Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia, remisując z Iranem. Ten mecz rozgrywany nieopodal Los Angeles był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Amir Galenoei.
13: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
11: Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią, a dziś o 21. Pierwszej Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i Austria z Jordanią.
14: Dobry wieczór, tu Super FM.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się Twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

hity w Radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6 przez 2.
0: Autopromocja.
2: Jest 19. Wiadomości Super FM.
3: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe na setne urodziny Gdyni.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
3: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
5: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
3: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
6: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
3: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety.

0: Co odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
1: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W naszym regionie corocznie odbywa się bardzo prestiżowy festiwal debiutów filmowych. Kilka dni temu w Koszalinie dobiegł końca festiwal Młodzi i Film, podczas którego rozdano liczne nagrody. Wielkie Jantary, główne wyróżnienia tego wydarzenia zdobyły fabularne Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emi Buchwald i dokumentalny Silver w reżyserii Natalii Koniarz. Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emi Buchwald pokonał 12 konkurentów w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych, a jury doceniło go za bezpretensjonalne przedstawienie świata, za list miłosny od braci i sióstr, za stworzenie bezpiecznej bazy i za duchy, które są, lecz ich nie ma. Na festiwalu w Koszalinie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej doceniono też za debiut aktorski Bartłomieja Deklewy. Emi Buchwald, odbierając statuetkę Wielkiego Jantara, zaznaczyła, że nagroda jest dla wszystkich, którzy ten film zrobili. Życzyła wszystkim debiutantom przyszłych edycji festiwalu cierpliwości i wytrwałości. Zaznaczyła, że warto jest robić kino autorskie, osobiste, bo to bardziej satysfakcjonujące. Wielkiego Jantara w konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych zdobył film Silver w reżyserii Natalii Koniarz, gdzie w konkursie rywalizowało 14 obrazów. Silver w ocenie jury jest filmem pozostawiającym przestrzeń do interpretacji, ufającym wrażliwości, empatii, inteligencji widza, wciągającym w hipnotyczną podróż. W zwycięskim dokumencie reżyserka przenosi widza do serca Boliwii, pod powierzchnię Cerro Rico i portretuje brutalną rzeczywistość górników. Jantara imienia Stanisława Różewicza za reżyserię przyznano Robertowi Kwilminowi za pełnometrażową fabułę Capo. Kordian Kądziela i Michał Wawrzecki otrzymali nagrodę za scenariusz do LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Ponadto w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych za zdjęcia do filmu Glorious Summer jantarem imienia Arka Tomiaka nagrodzony został Tomasz Woźniczka. Aktorki tego obrazu zostały docenione za rolę kobiece. Jury nagrodziło za szczególny wkład twórczy debiutantki Martynę Byczkowską i Kaję Zalewską za ich Le Petit Mort. Film ten otrzymał też nagrodę dziennikarzy. W konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych jury wyróżniło Krzysztofa Nowickiego za obraz Trzy pieśni, przyznało także nagrody za zdjęcia do filmu Silver Stanisławowi Cuskę oraz za reżyserię Dziecka z pyłu Weronice Miliczewskiej. W konkursie krótkometrażowych debiutów filmowych Jantary za fabułę oraz zdjęcia przyznano Nadimowi Sulejmanowi za krótki film o wojnie. Nagrodę dla filmu pełnometrażowego przedstawiającego świat z kobiecej perspektywy otrzymała Emilia Śniegowska za Kumotry. W najbliższą środę autorka ta będzie gościć w kinie Pionier 1907, a dzień później w Stargardzkim Centrum Kultury. Warto oglądać polskie debiuty, tam ciągle jest znakomity poziom, ciekawi autorzy i autorki. Przyszłość polskiego kina autorskiego.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
9: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps.
10: Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Pape Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
8: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
11: Bardzo ważne to zwycięstwo dla mnie. Szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
8: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.
12: Dobry wieczór.

0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Jest reakcja rządu po informacji o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Odszkodowanie od linii lotniczej za opóźnienie ma być łatwiejsze. Maja Chwalińska nie będzie musiała grać w kwalifikacjach do Wimbledonu. Finalistka Rolanda Garrosa dostała dziką kartę.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
4: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
3: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Mimo braku uprawnień w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Choć według medialnych doniesień w czasie tych dyżurów miał też prowadzić działalność polityczną i medialną. Możliwe, że latem rozpoczną się rozmowy pokojowe z Rosją, tak twierdzi szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul powiedział, że Władimir Putin może być na etapie, w którym poważnie to rozważa. Tymczasem odbudowa uszkodzonego w rosyjskich atakach zabytkowego klasztoru Ławra Peczerska w Kijowie może potrwać około 2 lat, stwierdził tak dyrektor Kijowskiego Muzeum Narodowego. Zabytkowy klasztor, jeden z symboli Ukrainy, stanął w ogniu po rosyjskim ataku rakietowym i dronowym. Odszkodowania za opóźniony lot mają być łatwiejsze do uzyskania. Unia Europejska przyjęła pakiet zmian dotyczący transportu lotniczego, ma być korzystniejszy dla pasażerów. Między innymi uproszczono drogę do rekompensaty za utrudnienia w podróży. Dodano w sumie 30 nowych przepisów. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który zaczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca. Kto spóźni się z wnioskiem, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Maja Chwalińska dostała dziką kartę, zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team i związek starania o prawo do gry od razu w turnieju głównym zaczęli jeszcze w Paryżu. Polka sensacyjnie dotarła tam do finału Rolanda Garrosa. Ostateczne potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
5: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
3: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. I jeszcze piłkarski mundial o 20.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
3: Łapiemy najlepszy klimat w Szczecinie. Barbara Gądek, a to jest kulturalny serwis Super FM. Mamy dla Was garść wydarzeń, których po prostu nie możecie przegapić. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to w najbliższy czwartek w Willi Lenza. W weekend rozpocznie się festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Filharmonii w Szczecinie. Od 19 do 21 czerwca na uczestników czekają koncerty, warsztaty, spotkania i wydarzenia dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, dla rodziców i dla seniorów, silent disco, muzyczne spotkania międzypokoleniowe, koncert przyjazny osobom w spektrum autyzmu oraz wyjątkowy recital fortepianowy w całkowitej ciemności. Finał festiwalu odbędzie się pierwszego dnia lata. Muzyka wyjdzie wtedy w przestrzeń miasta, a w Parku Żeromskiego będzie wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. Na zakończenie festiwalu w Złotej Sali Filharmonii wystąpi uwielbiana przez dzieci i rodziców orkiestra W Trawie, czyli projekt Po Melodii. Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki to 3 dni pełne muzyki, uważności, relacji i wspólnego odkrywania świata dźwięków. Szczegóły na stronie Filharmonii. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.
5: Super FM.
6: Ladies up in here tonight. No fighting.
7: We got the refugees.
6: No fighting.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na dworcu kolejowym. Jutro paliwo lekko zdrożeje, ale w dłuższej perspektywie będzie taniej. Na wakacje Polacy przeznaczają zwykle od 2 do 4 tysięcy złotych.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samozwańcze patrole legitymowały obcokrajowców na kolejowym dworcu centralnym w Warszawie. W internecie pojawiły się nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać postronne osoby i weryfikować tożsamość obcokrajowców. Umundurowani mężczyźni mieli plakietki "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie powiązana jest z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ben O'Connor.
5: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
5: Za bezprawne żądanie danych osobowych i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
4: Kierowcy odczują już jutro pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa, co spowoduje, że maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie jutro o 13 groszy do 6,10 zł. Diesel zdrożeje o 7 groszy do 6,44, a premier zapowiada, że wkrótce zapadnie decyzja, czy dalej obniżony będzie VAT na paliwa. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
7: Moim zdaniem rozsądnie jest sądzić, że w horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Natomiast no, to jest historia prawdopodobnie na końcówkę roku, a jeszcze nie na wakacje. To jest oczywiście dużo dobrych wiadomości. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
4: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zrabowane w czasie II wojny światowej skarby wrócą do Polski, m.in. pierścień Jagiellonów i najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu Gaudemater Polonia. Artefakty przekazane zostaną jutro w związku z rocznicą podpisanego przez Polskę i Niemcy 35 lat temu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
8: Złoty pierścień z diamentem, taki pierścień miał na palcu lewej ręki w trumnie Zygmunt Stary. Królowa Bona mu go nałożyła. W moim przekonaniu warto rozmawiać, dlatego że strona niemiecka też jest związana uregulowaniami prawnymi, które nie pozwalają tak oddać tych przedmiotów.
4: Złoty pierścień Jagiellonów ma trafić do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 2 do 4 tysięcy złotych, tyle najczęściej zarezerwowaliśmy sobie na wakacyjny urlop, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie i polskie morze. Wakacyjny wyjazd planuje 2/3 ankietowanych. Do Bangkoku poleciały za to polskie siatkarki, ale to nie urlop, a drugi turniej Ligi Narodów. Zaczyna się jutro. Biało-czerwone zagrają z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Naszą drużynę wzmocni wracająca do składu Magdalena Stysiak. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów.
3: Dobry wieczór.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja.
2: Dobry wieczór.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Jest 22. Wiadomości Super FM.
2: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
2: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
5: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
2: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
6: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
2: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
7: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
2: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna. 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Super FM. Super FM. 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.